jest liber, rastatolik, slajner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Więc taka skryta i niedostępna, proszę cię,

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: sesji lubimy chillout. Jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina. Sukienka, pin-up, tak ciebie opina. Wow, błędny wzrok, kolejny szok.
1: Eska piła.

Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać

keep watching. Radio SK.

0: Piła News.
1: Chodzieska porcelana, znana w całej Polsce. Jaka jest jej historia, czym się charakteryzuje? O tym w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Piła. Zaczynamy.
2: Brzmi dumnie. Chodzieska porcelana. Ale gdyby tak zapytać na ulicy, w Pile albo w Chodzierze, skąd się wzięła i dlaczego jest taka wyjątkowa, to pewnie większość odpowiedziałaby tylko, bo ładna.
1: A za tym ładna stoi ponad 160 lat historii. Kilka spektakularnych wzlotów, parę bolesnych upadków i tysiące ludzi, dla których fabryka była po prostu centrum życia. I to nie tylko w samej Chodzierzy, ale w całym regionie, także w Pile.
2: Zacznijmy więc od początku. Mamy połowę XIX wieku, zabudowania dawnego zamku Grudzińskich w Chodzierzy i... co dalej?
1: Dalej pojawia się kapitał niemiecki, który wtedy mocno inwestował w przemysł w Wielkopolsce. W roku 1852 w Chodzierzy, wtedy nazywanej Chodziesen, powstaje fabryka fajansu. To jeszcze nie jest ta szlachetna porcelana, tylko tańsza, cięższa ceramika. Filiżanki, talerze, wazony, ale bez tej słynnej przeświecalności białego złota.
2: Czyli taki trening przed prawdziwą porcelaną?
1: Dokładnie. Opanowanie prostszej technologii fajansu było pierwszym krokiem. Prawdziwa porcelana pojawia się w Chodzierzy pod koniec XIX wieku. W roku 1896 ruszają pierwsze wypały porcelany. Tyle, że nie od razu się udało.
2: Czyli klasyka. Wielkie plany, a rzeczywistość swoje?
1: Niemieccy właściciele boleśnie przekonali się, jak skomplikowany jest proces wypału i zdobienia porcelany. Przez kilka lat próbowali dojść do wysokiej jakości, ale wyroby nie zachwycały klientów. Zakład balansował na granicy bankructwa, a sytuację uratowała dopiero produkcja porcelanowych izolatorów na potrzeby przemysłu wojennego w czasie I wojny światowej.
2: Czyli zamiast eleganckich serwisów, izolatory i wojna. Mało romantyczny etap historii.
1: Mało romantyczny, ale kluczowy. Bo dzięki temu fabryka przetrwała do momentu, kiedy po odzyskaniu niepodległości wydarzyło się coś naprawdę ważnego. Upadający zakład kupił Ćmielów, czyli najsłynniejszy polski producent porcelany.
0: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
2: I tu wchodzimy w etap porcelana polska z Chodzierzy, prawda? Co się wtedy zmieniło?
1: Zmieniło się prawie wszystko. Ćmielów utrzymał markę Chodzież jako osobny znak towarowy, ale przysłał do Wielkopolski swoich najlepszych specjalistów. Technolodzy, projektanci, inżynierowie, oni podnieśli jakość chodzieskich wyrobów do najwyższego poziomu. Porcelana z Chodzieży zaczęła zdobywać nagrody na wystawach krajowych i zagranicznych.
2: Brzmi jak gotowy przepis na sukces, a jednak wiemy, że to nie była bajka z prostym happy endem.
1: Bo na drodze stanął światowy kryzys gospodarczy. Fabryka miała świetny produkt, ale trudne czasy nie pozwoliły na spektakularne zyski. Natomiast to, co wtedy wypracowano, technologie, umiejętności załogi, zaprocentowało po wojnie, szczególnie w drugiej połowie XX wieku.
2: I tu dochodzimy do tego złotego okresu, o którym opowiada Dorota Marciniak, ceramiczka, która przyjechała do Chodzieży w roku 1970.
1: Tak, ona trafiła do miasta, w którym działały trzy zakłady ceramiczne. Dwa produkowały porcelanę, jeden porcelit. Wszystkie razem tworzyły chodzieskie zakłady porcelany i porcelitu, największy w Polsce ośrodek produkujący porcelanę i porcelit stołowy.
2: I to nie jest przenośnia, że fabryka żyła. W latach 70. pracowało tam ponad 3000 osób. Statystycznie co siódmy mieszkaniec Chodzieży był związany z zakładem.
1: Dorota Marciniak nazywa tę fabrykę wręcz matką karmiącą, bo to nie był tylko zakład pracy. To była szkoła przyzakładowa, technikum ceramiczne, punkt konsultacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. Można było zdobyć zawód, a nawet tytuł inżyniera, nie wyjeżdżając z regionu.
2: I to się przekładało na całe miasto. Przecież wiele inwestycji w Chodzieży powstało przy udziale zakładu. Amfiteatr, pływalnia, przejście podziemne.
1: Dokładnie. Dział budowlany fabryki pracował nie tylko dla samej porcelany, ale też dla miasta. A jednocześnie w środku zakładu działy się rzeczy technologicznie bardzo nowoczesne jak na tamte czasy. Piece tunelowe, linie formierskie, elewatory przenoszące półfabrykaty między kondygnacjami.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
2: Zanim jednak dojdziemy do tych tuneli i elewatorów, zatrzymajmy się przy jednym bardzo konkretnym miejscu. Zakład numer 3 przy ulicy Kasprzaka. Bo jego start został opisany w niezwykłym raporcie.
1: To prawdziwa perełka archiwalna. Raport z rozruchu zakładu numer 3 chodzieskich zakładów porcelany i porcelitu wydano w zaledwie 13 egzemplarzach. Jeden z nich trafił w ręce Doroty Marciniak, która dziś pracuje nad publikacją o chodzieskiej porcelanie.
2: I z tego raportu wyłania się obraz fabryki, która startuje z wielkimi ambicjami, ale też z całą listą problemów. Zacznijmy od tego, po co w ogóle budowano zakład numer 3.
1: Budowę rozpoczęto w roku 1962. Początkowo planowano produkcję porcelitu stałowego, ale szybko zmieniono koncepcję. Uznano, że istniejący zakład porcelitu jeszcze sobie poradzi. Natomiast porcelany, jak mówi Dorota Marciniak, ludzie pragnęli wtedy jak powietrza. Więc zakład numer 3 przestawiono na porcelanę.
2: Plan był ambitny. Uruchomienie fabryki 1 marca 1965 roku. Udało się?
1: Nie. Opóźnienia w dostawach, montażu, próbach maszyn. W raporcie czytamy, że termin po prostu okazał się nierealny. Pierwsze wydziały, szlamownia i formownia, przekazano do rozruchu dopiero 16 marca. Tydzień później ruszyły odległe

0: siewnia, piece, szkliwiernia i sortownia biała.
1: A te wszystkie gazogeneratory, kompletownie białe, malarnie. Brzmi jak osobne miasteczko.
0: Trochę tak. Gazogeneratory wystartowały 21 kwietnia, a kompletownia biała, malarnia, pakownia i magazyn wyrobów gotowych dopiero 8 lipca. I co ważne, przekazanie do rozruchu nie znaczyło, że wszystko działało. Często maszyny były jeszcze w montażu, trwały próby.
1: A kto to wszystko ogarniał? Bo to musiała być armia ludzi.
0: Na czele zespołu rozruchowego stał zastępca dyrektora do spraw technicznych, inżynier Ryszard Bernardelli. Jego zastępcą był główny mechanik Stefan Prusak. Był technolog rozruchu, kierownicy poszczególnych węzłów. Szlamowni, formowni, pieców ostrych, pieców elektrycznych, energetyki, inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Do tego mistrzowie rozruchu. Od szlamowni przez modelarnię, odlewnie, szkliwiernie, aż po sortownię.
1: Brzmi jak obsada filmu o wielkiej fabryce.
0: I trochę tak było. Tyle, że scenariusz pisała rzeczywistość. Braki kadrowe, niedokończone instalacje, prototypowe urządzenia o różnej jakości. Załogę tworzyły głównie kobiety i młodzi ludzie, często świeżo po zasadniczej szkole zawodowej, na rocznym stażu. Zanim ruszyła produkcja, malowali maszyny, sprzątali hale, kończyli wykończeniówkę.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
1: A kiedy wreszcie pojawiła się ta pierwsza prawdziwa masa ceramiczna?
0: 20 maja 1965 roku. Dwa dni później, 22 maja, zaformowano pierwsze półfabrykaty. 13 maja, tu daty się zazębiają, bo różne procesy szły równolegle, rozpalono pierwszy piec do wypału ostrego. Pierwszy wózek z wypaloną porcelaną wyjechał z pieca 19 lipca.
1: Czyli od planowanego startu w marcu do pierwszej wypalonej porcelany minęło kilka miesięcy ciężkiej walki z techniką.
0: I to nie koniec. 12 sierpnia zaczęto podgrzewać piec elektryczny do wypalania dekoracji, a pierwsze dekorowane wyroby uzyskano 27 sierpnia. A mimo to na dzień 30 września, kiedy zakład oddawano do wstępnej eksploatacji, wciąż brakowało sprzętu.
1: W raporcie jest taki bardzo konkretny fragment. Zamiast 65 wózków piecowych – brak. Zamiast 92 stanowisk malarskich – 25. Zamiast 83 stanowisk kalkarskich – 11. Zamiast 3 pieców do dekoracji – 2.
0: I dlatego końcowa ocena brzmiała. Zakład może pracować, ale osiągnie tylko od 50 do 70% projektowanej mocy. Mimo to, to był przełom. Zakład numer 3 stał się później jednym z filarów chodzieskiej porcelany.
1: A dziś ten raport, wydany w 13 egzemplarzach, jest sam w sobie skarbem. Dorota Marciniak wypożyczyła go z fabrycznego archiwum, spisała najciekawsze fragmenty i razem z Towarzystwem Miłośników Ziemi Chodzieskiej planuje pełną digitalizację.
0: Co ciekawe, z całego kierownictwa rozruchu żyje już tylko jedna osoba – Józef Masłowski, kierownik węzła formowni. To pokazuje, jak szybko ta historia przechodzi z pamięci żywej do archiwów.
2: Historia miasta w radiu SK Piła.

0: inspirowane naturą i sztuką współczesną oraz nowoczesne, proste, geometryczne linie. I oczywiście złocenia, które przez dekady były znakiem luksusu.
1: No i ten słynny fason Iwona. Wiele osób myśli, że Iwona to te różyczki na brzegu talerza. A tymczasem?
0: Tymczasem Iwona to kształt, fason. A dekoracja, którą większość ma przed oczami, w zakładzie nazywała się 4191 plus złocenia. Dorota Marciniak mówi, że to był absolutny przebój ekonomiczny. Rynek domagał się właśnie takich wyrobów, kojarzących się z dobrobytem, z lepszym życiem.
1: I to jest ciekawy moment w historii wzornictwa, bo wcześniej nad wszystkim czuwał Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Projektanci, artyści, wysokie standardy. A potem przyszły lata 80. i 90. i zaczęła się dyktatura rynku.
0: Zakłady produkowały nie to, co zatwierdził Instytut, tylko to, co się najlepiej sprzedawało. Iwona w dekoracji z różyczkami była idealnym przykładem. Można było sprzedać praktycznie każdą liczbę kompletów. W zestawie były nie tylko serwisy obiadowe i kawowe, ale też wazony, świeczniki, etażerki, tacki, a nawet zegary.
1: Czyli cały dom w Iwonie. A jak to wyglądało w domu samej Doroty Marciniak? Ona przyznaje, że słynnego fasonu z różyczkami nie ma.
0: Ma za to serwis Camellia, elegancki z delikatną złotą obwódką, używany na święta i przyjęcia. Na co dzień różne, raczej niedekorowane fasony chodzieskie. A jej największym skarbem jest garnitur w unikalnym fasonie Gracja, zaprojektowany przez Zofię Wojtas. Reliefowany, bogato złocony, bardzo trudny w produkcji, dlatego nie wszedł do długiej serii.
1: I jeszcze fason Berni, też Zofii Wojtas, klasycystyczny, w dekoracji malarskiej. Jeden z pierwszych zestawów porcelany w Belwederze. To pokazuje, że chodzieska porcelana trafiała nie tylko na stoły w blokach i domach jednorodzinnych, ale też do najbardziej reprezentacyjnych miejsc w kraju.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: A jednak ta historia ma też bardzo trudny finał. Dorota Marciniak mówi wprost, zamknięcie przemysłu ceramicznego w Chodzierze to dla miasta tragedia.
0: W roku 1991 zamknięto zmodernizowany, historyczny zakład porcelany z przełomu XIX i XX wieku. Ostatni przestał działać zakład numer 3 z roku 1965. Dziś przy nim funkcjonuje już tylko sklep, w którym sprzedaje się porcelanę przywożoną z Ćmielowa.
1: Ćmielów przejął kilka chodzieskich fasonów i nadal je produkuje. Z jednej strony to ciągłość tradycji, z drugiej symbol tego, że w samym mieście piece wygasły.
0: Dla wielu rodzin w Chodzieży to był dramat. Przez pokolenia ktoś z rodziny pracował w fabryce. Nagle ten świat się skończył. A jednocześnie porcelana z Chodzieży zaczęła żyć drugim życiem w rękach kolekcjonerów.
1: Dorota Marciniak mówi o około 12 tysiącach osób z Polski i z zagranicy, które aktywnie zbierają chodzieską porcelanę. Szukają każdego fasonu, każdej dekoracji, odtwarzają nazwy sprzed wojny, porządkują wiedzę, której w samych zakładach już nikt nie pamięta.
0: To jest piękne w ceramice. Przetrwa więcej niż fabryczne mury. Archeolodzy datują całe kultury po fragmentach naczyń. Podobnie będzie z Chodzieżą. Nawet jeśli przemysł zniknął, wyroby zostaną w domach, muzeach, kolekcjach.
1: I wciąż są używane, bo chodzieska porcelana

0: Sygnowane nazwą Chodzież. Od klasycznych, kwiatowych, po nowoczesne, minimalistyczne.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
2: Kiedy patrzy się na tę historię z perspektywy Piły i regionu, widać coś jeszcze. Jak bardzo jeden zakład może kształtować tożsamość całego miasta.
0: W Chodzieży były czasy, kiedy działy się rzeczy niezwykłe, jak mówi Dorota Marciniak. Największy w kraju ośrodek porcelany i porcelitu stałowego, tysiące miejsc pracy, własne wzornictwo, współpraca z najlepszymi projektantami, a jednocześnie zwykłe rodzinne historie. Serwis przekazywany z pokolenia na pokolenie, filiżanka po babci, talerz, który pamięta pierwszą komunię.
2: I może właśnie dlatego chodzieska porcelana budzi dziś tyle emocji, bo to nie jest tylko ładny talerzyk. To kawałek lokalnej pamięci, zamknięty w cienkiej, białej ścianie z delikatnym złoceniem.
0: A im dłużej fabryka jest zamknięta, tym bardziej rośnie wartość tego, co po niej zostało. Nie tylko materialna, ale też symboliczna. Tak jak nie zapomina się o Miśni, Korcu czy Baranówce, pierwszych ośrodkach porcelany na ziemiach polskich, tak w historii zawsze będzie miejsce dla Chodzieży jako dużego, ważnego centrum ceramiki.
2: I może gdzieś w kredensie, w Pile albo w małej wsi pod Chodzieżą stoi właśnie filiżanka, która przeszła przez ręce formierki z zakładu numer 3, wypaliła się w tym problemowym piecu, a dziś jest po prostu ulubioną filiżanką do porannej kawy.
0: A obok niej cała opowieść o ludziach, technologii, sztuce i mieście, które przez ponad 160 lat żyło porcelaną jak powietrzem.
3: SK Piła News. Coraz więcej wody ubywa z jeziora Płotki. Problem z jej zanikaniem zauważalny jest od lat 70. Aby zatrzymać ten proces, naukowcy we współpracy z władzami Piły starają się rozwiązać problem. Czy jezioro Płotki uda się wyleczyć z utraty wody? Jest na to nadzieja, tym bardziej, że jest ono jednym z najgłębszych w regionie, stale zasilanym przez wody podziemne.
4: Jezioro Płotki jest najważniejszym zbiornikiem rekreacyjnym północnym Wielkopolski. Nie tylko dla Pilan, bo leży w granicach największego miasta regionu, ale dla całego regionu, patrząc też na infrastrukturę turystyczną, która jest nad nim położona, dlatego między innymi nie tylko jakością wody przyciąga, ale także swoją infrastrukturą. I spadek poziomu wody na tym jeziorze notujemy przynajmniej od lat 70. On różnie przebiegał, bo miał okresy dość intensywnego spadku, ale w tej chwili dalej ten spadek postępuje. Od lipca rejestrujemy go już automatycznie. Mamy nową łatę wodowskazową, ponieważ stara jest już na brzegu tego jeziora. Kiedyś była w wodzie, a teraz już jest na brzegu tego jeziora. Natomiast założyliśmy z miastem Piła i tutaj jako Uniwersytet Adama Mickiewicza i Organizacja Ekologiczna i Turystyczna Północnej Wielkopolski Dolina Noteci założyliśmy także razem z oczywiście z miejskimi wodociągami i kanalizacją założyliśmy w partnerstwie łatę wodowskazową z automatycznym pomiarem i prowadzimy od wiosny tego roku, wczesnej wiosny badania stanu tego jeziora w celu rozpoznania problemów, udokumentowania tych problemów, bo to jest trochę tak, jak no wszyscy wiemy, jaki jest problem na Płotkach, bo jesteśmy mieszkańcami tego regionu, ale to jest tak jak z leczeniem pacjenta. Dopóki nie wykona się szczegółowych badań konkretnego pacjenta, to można oczywiście zaproponować leczenie, ale to leczenie opierać się będzie o ogólne dane z wielu innych pacjentów. Natomiast rzecz wymaga zbadania tego właśnie pacjenta.

0: było płytkie i zasilane przede wszystkim z tego, co spadnie w zlewni bezpośredniej tego jeziora. Natomiast spadnie, mówię, o wodzie opadowej. Jezioro Płotki ma bardziej skomplikowany system zasilania, bo z jednej strony było zasilane właśnie systemem opadowym, czyli tym, co bezpośrednio spadnie na teren zlewni, czyli obszaru, z którego spływa powierzchniowo i podziemnie woda, która spływa do jeziora. Oczywiście mamy potężne straty związane ze zmianami klimatu. Temperatura w każdej porze roku się podniosła. Mamy coraz więcej upalnych dni, nie tylko w szczycie okresu letniego, ale temperatury podniosły się nam. Mamy za sobą najcieplejszy w historii pomiarów wrzesień z bardzo wysokimi temperaturami październik, który też pobił rekordy notowanych temperatur w październiku. Pierwszy październik mieliśmy ponad 28 stopni. W Polsce 13 mieliśmy 25,5. Teraz jest trochę chłodniej i całe szczęście. Natomiast w związku z tymi wysokimi temperaturami bardzo dużo tracimy wody na parowanie. Wzrosło nam znaczące parowanie, czyli ilość tej wody, która spada na teren zlewni, rośnie udział wody, która została odparowana i tym samym zasilanie jeziora się zmniejsza. I to widzimy na wielu jeziorach i bardzo się martwimy o jezioro Płotki ze względu na jego piękno i jego właśnie atrakcyjność dla kąpieli, dla osób nurkujących, dla osób spacerujących, żeby stan wody w tym jeziorze nie uległ gwałtownemu pogorszeniu, tak jak na przykład obserwowaliśmy to w tym roku na jeziorze Wapińskim. Tak, gwałtowne przejście ze stanu czystowodnego do zakwitów sinicowych. Natomiast no, jesteśmy dobrej myśli ciągle, bo jezioro Płotki jest najgłębszym jeziorem naszego regionu i jest cały czas dość mocno zasilane wodami podziemnymi, dlatego mamy dobrą jakość ciągle wód, ale zmniejsza się ta ilość wody, która jest bezpośrednio ze zlewni, bezpośrednio dociera do jeziora.
1: Gdybyśmy mogli zobrazować ilość wody, która ucieka z Płotek.
0: To jest jeszcze przed nami do końca, dlatego że w tej chwili jesteśmy po badaniach, które pokazują nam, jak jezioro jest zasilane i w którą stronę woda ucieka na granicy woda-ląd. W tych strefach brzegowych zrobiliśmy gradienty ciśnień i mamy to dobrze rozpoznane. Natomiast całkowite rozpoznanie zasilania wymaga wiercenia studni badawczych. Taką rzecz chcielibyśmy zrobić pewnie z początkiem przyszłego roku, żeby wywiercić studnie badawcze, które pozwolą nam badać przepływy wód podziemnych w zlewni, co dociera i w którą stronę ucieka z jeziora Płotki. Porównując to właśnie przed chwilką do pacjenta, to wymaga dalszej, pogłębionej diagnostyki, żeby odpowiedzieć na pytanie, co należy robić. Oczywiście też badamy przy okazji rzekę Głomię i rzekę Gwdę, ponieważ rozpatrujemy też scenariusze nie bezpośredniego dopływu tych wód, przerzutu wód z rzek do jeziora, ale być może przerzutu części wód w zlewnie, zwłaszcza w te miejsca, które już mamy częściowo rozpoznane, gdzie woda ucieka z systemu, żeby zmniejszyć właśnie gradienty ciśnień. Jak zmniejszymy te gradienty ciśnień, no to wtedy w jeziorze zostanie nam więcej wody. Nie chodzi o to tak naprawdę, żebyśmy znaleźli rozwiązanie na podniesienie poziomu wody w jeziorach Płotki, a chodzi o ustabilizowanie poziomu. Tak, żeby on będzie podlegał wahaniom rocznym, jak w każdym jeziorze. W okresie wiosennym tej wody powinno być więcej w jeziorze, później ona nam troszeczkę spada i potem znowu wraca do podobnego poziomu. Natomiast te ruchy nie powinny być bardzo istotnie wpływające na roślinność, która żyje w jeziorze, ponieważ to roślinność, zwłaszcza roślinność żyjąca na dnie tego jeziora, gwarantuje nam czystą wodę. Więc my staramy się dbać o to, żeby znaleźć takie rozwiązanie, które zapewni czystą wodę w jeziorze na lata.
2: Mówił dr Paweł Owsianny. Jedna z najlepszych położnych w kraju mieszka w Wielkopolsce. Adriana Szwajkowska zajęła bardzo wysokie miejsce w ogólnopolskim konkursie Hipokrates. Na co dzień pracuje w jednym z najchętniej wybieranych szpitali położniczych w Wielkopolsce i zarazem największej porodówce w kraju, czyli w szpitalu przy ulicy Polnej w Poznaniu. Jak wygląda codzienna praca pani Adrianny? Posłuchajcie.
3: Mam na imię Adrianna Szwajkowska, jestem położną.
4: W plebiscycie Hipokrates zajęła pani całkiem wysokie miejsce, najlepsze tutaj w regionie. Co to jest za konkurs i co to dla pani oznacza?
3: Dla mnie oznacza to przede wszystkim zaufanie pacjentów. Hipokrates tak naprawdę

0: posłuchajcie.
1: Mam na imię Adrianna Szwajkowska, jestem położną.
2: W plebiscycie Hipokrates zajęła pani całkiem wysokie miejsce, najlepsze tutaj w regionie. Co to jest za konkurs i co to dla pani oznacza?
1: Dla mnie oznacza to przede wszystkim zaufanie pacjentów. Hipokrates tak naprawdę tak ich stronę i docenienie ich przede wszystkim naszej ciężkiej pracy.
2: To jest głosowanie właśnie pacjentów, tak?
1: Tak, pacjenci mogą jak najbardziej głosować na nas. I to właśnie dzięki nim tutaj w ogóle znaleźliśmy się w tym konkursie. Mhm.

0: 7, albo od 7 do 19 i 19.07, czyli po 12 godzin, jak w przypadku innych moich koleżanek. Normalny dzień wygląda w ten sposób, że zawsze od rana raport sobie zdajemy. Zdajemy sobie ilość pacjentek, patrzymy, co się działo dzień wcześniej na dyżurze. Przede wszystkim opieka nad pacjentem. W dalszym ciągu sprawdzanie leków, uzupełnianie wszystkich przyborów na salach.
1: Pacjentek jest sporo. Idzie z każdą nawiązać więź, żeby każda czuła się zaopiekowana.
0: Powiem tak, pacjentek jest dużo, aczkolwiek jakby porodów jest coraz mniej. W naszym szpitalu mamy taki wspaniały zespół specjalistów, że pacjentki chętnie u nas rodzą. Pacjentki czują się u nas zaopiekowane. Także no myślę, że same superlatywy.
1: Takie historie to też, bo oprócz tej wiedzy teoretycznej jest wiadomo potrzebna wiedza praktyczna, ale też myślę, że takie umiejętności rozmowy z pacjentkami, one dużo dają?
0: Tak, bo my jako położne nie jesteśmy tylko położnymi. Jesteśmy też terapeutami, czasami fryzjerami, poprawiamy makijaże do zdjęć po porodach, wspieramy te pacjentki. Cały czas tak naprawdę są kompleksowo przez nas zaopiekowane, nie tylko położniczo.
1: Czego pacjentki boją się najbardziej przy porodach?
0: No przede wszystkim bólu. Bólu i strach, czy wszystko będzie w porządku.
1: Jak tutaj wygląda Pani rola, żeby właśnie ten ich strach trochę obniżyć?
0: Przede wszystkim, tak jak już Pan wcześniej wspomniał, więź. Trzeba jakąkolwiek relację z pacjentką nawiązać. Czasami jest to bardzo trudne, bo jeżeli już te skurcze są dość bolesne, to pacjentki no niestety są trudne w kontakcie. No i trzeba taki ciepły, spokojny ton do nich przybrać przede wszystkim. Nasza rola jako położnych na bloku porodowym to jest przede wszystkim być przy tych pacjentkach, przyjąć poród, no i towarzyszyć w niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólu, które u nas w szpitalu są dostępne.
1: Teraz może takie pytanie trochę, żeby troszkę serducho poszło wyżej. To co sprawiło, że akurat Pani jest najlepsza, tak własnym obiektywnym zdaniem?
0: Moim obiektywnym zdaniem, szczerze, ja zawsze staram się pacjentkę traktować tak, jak sama chciałabym być potraktowana. Czasami potrzebuję takiego ciepła, przytulenia, a czasami jak trzeba działać, to potrzebuję kogoś, kto mnie po prostu naprowadzi, co ja mam tak naprawdę robić.

0: nimi musimy się też na bloku porodowym zaopiekować.
1: Dużo mówimy o pacjentkach, ale one czasem przychodzą z kimś i no właśnie, czy zdarzają się takie historie, że na przykład, nie wiem, jakiś przestraszony pan również tutaj więcej czasem dopytywał niż sama zainteresowana?
0: Tak, jak najbardziej. Tatusiowie są bardzo zaoferowani. Zawsze się uśmiechamy, jeżeli tata mówi, że my rodzimy, my jesteśmy, my chcemy, a tak naprawdę ja zawsze się pytam, ale ja nie chcę wiedzieć, co chce pan, tylko co chce żona, partnerka, bo to jej potrzeby w tym dniu są dla nas położnych priorytetowe. Tatusiowie oczywiście są i bardzo się cieszymy, jak są. Są bardzo pomocni. Wiele rzeczy, nie wiem, czy pomóc podnieść pacjentkę, czy podać wody, czy nakarmić po porodzie, czy przytrzymać maluszka po porodzie, tak, żebyśmy mogli się kompleksowo też po porodzie pacjentką zająć. Oni są niesamowicie pomocni, ale też są niesamowicie chaotyczni i czasami chcą za bardzo aż pomóc, co nie idzie w dobrym kierunku, bo denerwują położnych jakby nie denerwują, ale nasze rodzące denerwują, nie? I widzimy wtedy to, że no te mamy są niespokojne jednak, nie?
1: Zależy im i to jest najważniejsze. Tu, jeżeli chodzi o takie przygotowanie do porodu, no to na pewno jest wszystko wyjaśnione, jak to będzie się odbywało. Są jednak pewne sytuacje, kiedy no, dosyć ogólnie powiem trudne, czy takie często zdarzają się takie trudne historie, no i

0: Świetnie sobie damy radę. Dużo wiary w swoje siły.
1: A z Adrianną Szwajkowską rozmawiał Bartek Łojewski.
2: Eskapiła News.
1: Wojskowe Centrum Rekrutacji zachęca do wstąpienia w szeregi armii. Nabór prowadzony jest ciągle, a zaproszenie kierowane jest zarówno do panów, jak i do pań.
3: Wojsko to już nie to samo wojsko, które było kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i które młodzi ludzie mogą znać z opowiadań swoich rodziców czy dziadków. To nie jest tak, że z jednej strony płotu widniał napis "Witamy was", a z drugiej "Mamy was". Młody człowiek, idąc do wojska, na przykład na szkolenie podstawowe, może w każdej chwili z niego zrezygnować. Ale wojsko dzisiaj, na dzisiejsze czasy, daje fajne perspektywy rozwoju. Oprócz tego, że mamy kilka możliwości służenia w tym wojsku, na przykład Wojskowa Obrony Terytorialnej, Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa, czy po szkołach szkoła podoficerska, na przykład do wyboru, czy szkoła oficerska, można się szkolić w różnych kierunkach. Są tak zwane szkolenia specjalistyczne. No i oprócz tych zawodów, które są wymagane, czy potrzebne w cywilu, jak kucharz, piekarz, kierowca, można oczywiście wyszkolić się, na przykład na radiotelegrafistę, strzelca, czy takie typowo wojskowe, jakiś kierowca pojazdów gąsienicowych.
4: W opinii wielu typowo wojskowe jest to, że w wojsku znajdują się przede wszystkim mężczyźni, ale również i kobiety zachęcacie do wstąpienia do służby.
3: Tak, na dzisiaj zarówno panowie, jak i panie są bardzo mile w armii widziani. Takie same możliwości rozwoju i kariery dla panów, jak i pań.
4: Czy przed wstąpieniem do wojska trzeba spełniać jakieś określone kryteria, posiadać odpowiednie wykształcenie?
3: No tutaj trzeba powiedzieć, że można do wojska trafić już mając tylko i wyłącznie wykształcenie podstawowe. Oczywiście zachęcamy tych wszystkich, którzy kończyli szkoły średnie czy zawodowe również, ale wystarczy mieć szkołę podstawową ukończoną, czyli wiek 18 lat i tak naprawdę obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, to jest ważne, niekaralność, no i odpowiednie wykształcenie w zależności od tego, do jakiego korpusu chce się trafić. Do korpusów szeregowych to jest właśnie co najmniej podstawowe, do korpusu podoficerów szkoła ponadpodstawowa, czyli średnia, nie musi być tu matura. Jeśli chcemy dostać się na kurs oficerski, trzeba mieć wykształcenie wyższe z tytułem magistra. No, można jeszcze skorzystać z możliwości studiów wojskowych i tutaj trzeba mieć skończoną szkołę średnią razem ze znaną maturą.
4: Jak wygląda ten pierwszy krok? Gdzie należy się zgłosić?
3: No i tutaj Wojskowe Centrum Rekrutacji spełnia swoją rolę. Zgłaszamy się do takiego centrum rekrutacji na swoim terenie. My akurat w Pile obejmujemy 5 powiatów. Złotowski, Pilski, Chodziecki, Czankowsko-Czczenecki i Wągorowiecki, czyli wszyscy ci z tego terenu trafią do nas. Gdziekolwiek by się nie pojawili i do jakiegokolwiek miejsca by się nie zgłosili, zawsze będą skierowani do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Pile. No na przykład kiedy młody człowiek chce dostać się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, zgłasza się, to jest najłatwiejszy sposób, bo można to zrobić na kilka sposobów. Najłatwiejszym sposobem jest po prostu przyjść do Wojskowego Centrum Rekrutacji, zdeklarować chęć, złożyć wniosek, trzeba mieć wtedy świadectwo ukończenia szkoły ostatniej, na przykład prawo jazdy, jeżeli się je posiada, wypełniamy wniosek na miejscu i umawiamy się na spotkanie z lekarzem i przeprowadzenie badań psychologicznych. Robimy to wszystko jednego dnia. Więc jak się taki młody człowiek umówi, to przychodzi i po tych wszystkich rzeczy oczekuje na termin wyznaczenia do jednostki wojskowej, gdzie będzie przechodził przeszkolenie w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, które trwa 27 dni. To jest szkolenie tak zwane podstawowe. Na tym szkoleniu uczymy się strzelać, uczymy się maszerować, uczymy się regulaminów, no tych wszystkich podstawowych rzeczy. I tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli nie spodoba się młodemu człowiekowi w tym wojsku i powie, to nie moja droga, no to może z tego zrezygnować w każdym dniu pełnienia tej służby. Czyli nie ma takiego obowiązku, przymusu na siłę, że ja muszę zostać, bo mi każą, tylko można zrezygnować po 2-3 dniach, powie, no niestety to nie moja bajka, odchodzę. Ale jeśli zdecyduje się po 27 dniach, ukończy to szkolenie, złoży przysięgę wojskową, to może pójść na tak zwane szkolenie specjalistyczne, które trwa 11 miesięcy. I wtedy już na podobnych zasadach jak żołnierz zawodowy, bo od 7.30 do 15.30 przychodzi do jednostki wojskowej i szkoli się specjalności.
4: Jakie to mogą być specjalności?
3: No to mogą być specjalności, tak jak już powiedziałem, wszystkie te zawody, które są potrzebne w cywilu, ale dodatkowo te, które są potrzebne w wojsku, czyli strzelec, radiotelegrafista, kierowca pojazdu gąsienicowego, operator działka, działa, czołgu, tego typu specjalności.
4: Zapowiada opowiadań naszych rodziców czy też dziadków początek służby wojskowej to kotowanie i ciężka szkoła przetrwania. Czy faktycznie w praktyce tak to wygląda?
3: No na pewno nie jest to tak jak kiedyś, za dawnych czasów, kiedy słyszało się

0: jakiejś tam fali i tego typu sprawach. Natomiast na dzień dzisiejszy to szkolenie podstawowe, no mówię się, też trzeba się wykazać jakimś tam przygotowaniem fizycznym. No trzeba być zdrowym przede wszystkim. No i przejść to 27 dni, to nie jest dużo tak naprawdę. No a jakiś wysiłek fizyczny od siebie trzeba no dać.
1: Pojawiały się również opinie dotyczące posiłków, że z jedzeniem to tak nie za bardzo. To też jest chyba błędne myślenie.
0: To zależy od tego, kto jest na co nastawiony, bo jeżeli w domu je tylko krewetki i ślimaki, no to takiego jedzenia w wojsku nie uświadczy. Ale zapewniam, że wszystkie kalorie, które organizm młodego człowieka powinien otrzymać, otrzyma.
1: Można zostać żołnierzem zawodowym, ale również mamy Wojska Obrony Terytorialnej.
0: Tak, Wojska Obrony Terytorialnej, jeżeli nikt nie miał do tej pory kontaktu z wojskiem, nie potrzeba kończyć 27-dniowego szkolenia podstawowego. Wystarczy tak zwana 16, czyli 16 dni szkolenia. Jest to szkolenie wstępne. Oczywiście jest też realizowane w trybie ciągłym, czyli jest się skoszarowanym na terenie jednostki. No i na końcu tego szkolenia składa się przysięgę i potem można zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. I tutaj podpisujemy taką umowę, deklarujemy się, że będziemy dyspozycyjni na przykład przez 3 lata i otrzymujemy za to wynagrodzenie 496 zł miesięcznie, plus musimy dodatkowo 2 razy w miesiącu w weekendy na przykład odbyć takie przeszkolenie, czyli służbę rotacyjną. I wtedy po tych 2 dniach za każdy dzień otrzymuje się 141 zł, no to wychodzi około 800 zł miesięcznie dla takiego młodego człowieka. Można to traktować jako takie dodatkowe źródło dochodu.
1: Taka szesnastka jak wygląda? Gdybyśmy mogli ją opisać w telegraficznym skrócie.
0: To jest właśnie takie szkolenie podstawowe, podobne do szkolenia 27-dniowego, tylko 2 razy szybciej. No uczymy się szkolenia strzeleckiego, musztry, regulaminów, wszystkich wojskowych rzeczy, które w wojsku są potrzebne. Dodam jeszcze tylko, że jeżeli ktoś już wcześniej składał przysięgę wojskową, to czeka go tylko 8-dniowe takie szkolenie wyrównawcze, na którym dowiaduje się tych wszystkich rzeczy, właściwie sobie je przypomina dotyczących wojska.
1: W Pilej regionie trwa kwalifikacja wojskowa. Czy w jej trakcie również możemy wyrazić chęć wstąpienia w szeregi armii?
0: Każdy młody człowiek, który przychodzi na kwalifikację wojskową, jest informowany o tym, że może przystąpić do armii i może wypełnić od razu wniosek, na którym deklaruje chęć na przykład do różnych rodzajów służby. Tam, gdzie by siebie widział, może zostać skierowany. Można przyjść, można skorzystać z portalu rekrutera, wejść na stronę internetową, zarejestrować się, zapisać tam i zadać pytanie internetowo. Wtedy specjalista z danego tematu oddzwoni i chętnie poinformuje o wszelkich rodzajach i możliwościach służby. Ja jednak od siebie zachęcałbym młodych ludzi, którzy kończą szkoły średnie i zdają maturę, żeby podjęli naukę w szkole wojskowej. Mamy w Polsce 4 akademie: Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Wojsk Lądowych i Lotniczą Akademię Wojskową. Oczywiście Akademię Medyczną, która podlega również pod Akademię Wojsk Lądowych. I zachęcałbym młodych ludzi do wstąpienia do szkół oficerskich.
1: Na jakie wynagrodzenie możemy liczyć podczas kursu?
0: No i tutaj w zależności od korpusu, na samym początku, już po tym szkoleniu podstawowym 27-dniowym, młody człowiek otrzymuje 4960 zł. Jeżeli do 26 roku życia, to jest to kwota netto, którą dostaje do ręki. Będąc na kursie, czy po kursie podoficerskim, od stopnia kaprala w górę, 5560, a będąc oficerem 6700. I tak jak powiedziałem, do 26 roku życia jest to kwota netto. No później oczywiście dochodzą różne dodatki finansowe, bo na przykład jak już się staje człowiek żołnierzem zawodowym, to ma prawo do dodatków finansowych, dodatku za rozłąkę, prawo do świadczeń socjalnych, 13. pensję.
1: Czy realne jest, aby pełniąc służbę w wojsku móc założyć normalną rodzinę?
0: No jak najbardziej, jak w każdym innym zawodzie. Tak jak w każdym innym zawodzie. Chodzi się do pracy, tyle że nazywamy to służbą, bo wtedy, kiedy trzeba stanąć i wziąć karabin do ręki, my jesteśmy na to gotowi.
2: Mówił szef sekcji promocji i współpracy w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Pile, Marcin Formela. Ponad 100-letni przepiśnik z Wielkopolski udało się znaleźć Mateuszowi Słomińskiemu. Wśród przepisów wiele jest już zapomnianych.
3: Mateusz Słomiński, historyk z wykształcenia, fascynat historii kulinarnej oraz uprawy ziemniaków.
4: Co to dokładnie jest i jak udało się panu trafić na ten przepiśnik?
3: Przede wszystkim ja często w życiu prywatnym szukam różnego rodzaju przepisów i przeszukuję również różnego rodzaju aukcje internetowe i nie tylko. I pewnego razu napotkałem na właśnie taki przepiśnik, który w zasadzie no, nie różnił się niczym od innych. Niestety

0: nie był on podpisany, ale postanowiłem skontaktować się z antykwariuszem, który go sprzedawał. No i po wstępnych rozmowach dowiedziałem się, że jest on z okolic Poznania, z terenów Wielkopolski ogólnie. Nie był w stanie antykwariusz mi podać, w jaki sposób sam go zdobył, no ale postanowiłem go zakupić. No i po zakupie okazało się, że przeglądałem niektóre przepisy, no i był on dosyć ciekawy. Ewidentnie wskazywało to na okres dwudziestolecia międzywojennego. No i po analizie przepisów stwierdziłem, że jeden przepis mógłby wskazywać właśnie na Wielkopolskę. Tych przepisów jest 84. Większość z nich nie jest może zbyt zaskakująca. Są to takie podstawowe też potrawy właśnie na jakiś barszcz, makaron czy jakieś ciastka, które często występowały, ale jest właśnie kilka takich przepisów, które bardzo mnie zaskoczyły.
1: Które to były na przykład?
0: Takim przepisem na pewno były pierniczki wojenne, jak i tort wojenny. Tutaj jeszcze takim oczywistym jak krem cytrynowy, który na pewno w jakiejś przyszłości postanowię go odtworzyć. Oraz mam tutaj na myśli żuczki migdałowe.
1: Mówimy tutaj o przepisach sprzed 100 lat. Czy w ogóle ciężko się rozczytać?
0: Rozczytanie tego pisma nie jest jakoś tam trudne, dlatego postanowiłem nie robić żadnej transliteracji i umieścić skany przepisnika od razu bezpośrednio na stronie, żeby każdy mógł sobie ściągnąć go i bez problemu odtworzyć samemu lub spróbować tych przepisów. Teksty są bardzo, bardzo proste, chociaż używane jest słownictwo całkowicie inne, ale problemów z tłumaczeniem wydaje mi się, żeby nie było.
1: To też poza tym mową, pismem, różniły się też sposoby przygotowywania niektórych dań? Czy były jakieś takie różnice, że zobaczył pan przepis i mówi, no ja bym tego tak nie zrobił?
0: Wydaje mi się, że tutaj trzeba by było do tego podejść troszeczkę inne były wtedy warunki w tamtych czasach. Ludzie posiadali inne przedmioty, inne narzędzia kucharskie. Chociaż niektóre, wiadomo, są do dzisiaj stosowane, ale to jest tylko kwestia wyobraźni troszeczkę i chyba zastąpienia tych dawnych sposobów, tych dawnych narzędzi tymi nowszymi, to nie jest raczej moim zdaniem problem. Tu, chociaż powiem szczerze panu, to nawet w większości tych przepisów to odtwarzanie nie byłoby problemem. I co, jedynie tyle, że mamy piekarniki elektryczne niż jakieś kuchnie węglowe i taka to jest różnica.
1: Poza tą wartością oczywiście kulinarną, to taki przepisnik sprzed 100 lat, on może też kosztować, bo ta cena w antykwariacie, podejrzewam, pewnie też do małych nie należała.
0: Nie, wie pan co, to znaczy ona nie była jakaś za duża, szczerze powiem, bo właśnie problem cały polega na tym, że on nie był podpisany. Wydaje mi się, że gdybyśmy znali autora, autorkę, to cena by tego przepisnika byłaby znacznie większa. Ja postanowiłem na mojej stronie umieścić go pro bono. Poświęciłem czas i pracę, żeby go właśnie zeskanować, opracować i umieścić właśnie za darmo, żeby każdy mógł z niego skorzystać. Nie mam jakiejś takiej presji, żeby publikować i zarabiać też na tym. Stwierdziłem, że każdy może sobie z niego skorzystać, każdy Poznania, każdy Wielkopolanin może coś z niego wyciągnie, nie tylko. Więc ja nie patrzę na takie kwestie, jeżeli chodzi o finansowe. Zresztą gdyby nawet byłby drogi, to chyba też bym go umieścił za darmo. Ja nie mam po prostu takiej presji finansowej. No to, szczerze mówiąc, niestety nie da się namierzyć właścicieli. Gdyby chociaż były jakieś dodatkowe zapiski, coś, to bym próbował, ale powiem panu, że to by chyba też byłoby bardzo utrudnione, chociaż żyjemy dzisiaj w czasach dosyć mocnej cyfryzacji, informatyzacji i mamy social media, to ja w innych moich takich badaniach szukałem nomen omen też pewnego pana z Poznania, który mieszkał, a to oczywiście w innej sprawie i niestety mimo takich szerokich z mojej strony działań, poszukiwania go i jego rodziny, nie udało mi się. Więc to by było bardzo, bardzo karkołomne zadanie, żeby odnaleźć takiego właściciela.
1: Co sprawiło, że właśnie wiemy, że to są dania z Wielkopolski?
0: Zasadniczym przepisem, który by wskazywał, że ten przepisnik mógłby pochodzić właśnie z Wielkopolski, jest przepis na tak zwane żuczki migdałowe. Ten przepis jest o tyle ciekawy, że samo jego wykonanie przypomina tak zwane rury poznańskie. Nie chodzi tutaj o składniki ciastek, tylko o samo wykonanie. Ciasto kraje się na paski i przewiesza się na odwróconej formie cwibakowej, chodzi tu o cwibakówkę, i suszy w piecu. To oznacza, że tutaj mielibyśmy do czynienia

0: takim właśnie ciastkiem podobnym do rur poznańskich.
1: A z Mateuszem Słomińskim rozmawiał Bartek Łojewski.
2: Eskapiła News.
3: W dzisiejszym magazynie reporterów Eskipiła zabierzemy Was na rower. Okolice miasta to ukryty klejnot. W promieniu około 60 km są i relaksujące bulwary, i niemal górskie podjazdy w okolicach Chodzieży.
4: Brzmi jak plan na cały sezon. Przygotowałeś 10 tras w promieniu do 60 km od Piły. Od której zaczynamy?
3: Od klasyki, czyli pierścienia rowerowego dookoła Piły. Pętla ma około 35-40 km, poziom trudności średni przez zmienną nawierzchnię. Około 70% to drogi leśne i szutrowe, reszta to asfaltowe ścieżki na obrzeżach miasta.
4: To chyba trasa dla kogoś, kto już trochę jeździ, ale nie trenuje wyczynowo. Co jest najciekawsze po drodze?
3: Jeziora Płocie i Piachy, malownicza Dolina Gwdy i sporo miejsc obsługi rowerzystów. Wiaty, ławki, stojaki. To świetny sposób, żeby zobaczyć zielone płuca Piły, nie oddalając się zbyt daleko od miasta.
4: Ale wspomniałeś o prawie górach. Gdzie w okolicach Piły można naprawdę poczuć, że rower jest ciężki?
3: Na tak zwanych Chodzieskich Alpach, na pętli wokół góry Gontyniec. Dystans około 25-30 km, ale poziom trudności już trudny, wymagające podjazdy i techniczne zjazdy.
4: Czyli to już nie jest wycieczka w sandałach i z koszykiem na kierownicy?
3: Zdecydowanie nie. To trasa dla osób z doświadczeniem w jeździe w terenie. W lesie są drogi gruntowe, korzenie, strome zbocza. Nagrodą jest góra Gontyniec, około 192 metrów nad poziomem morza, z punktami widokowymi na panoramę Chodzieży i odpoczynkiem nad jeziorem miejskim.
4: A jeśli ktoś szuka czegoś krótszego, bardziej na popołudnie, po pracy, bez takiego wysiłku?
3: Wtedy polecam szlak Wiszące Mosty w Wałczu. To około 18-20 km. Poziom trudności łatwy, typowo relaksacyjna wycieczka.
4: Czyli dobry pomysł na rodzinny wypad?
3: Tak, trasa jest krótka, bez dużych wzniesień, nadaje się dla mniej doświadczonych rowerzystów i dla dzieci, jeśli są przyzwyczajone do jazdy w lesie.
2: To jest magazyn lokalny radia Eskapiła.
4: Skoro już jesteśmy przy rodzinnych wyjazdach, to w zestawieniu jest też trasa, którą można pokonać nawet rowerem miejskim albo z przyczepką dziecięcą.
3: To otwarta propozycja, czyli pętla Jezior Złotowskich. Dystans od 15 do 20 km, poziom trudności łatwy. Prawie 100% nawierzchni to idealny asfalt albo gładka kostka bezfazowa, więc to najwygodniejsza trasa w całym zestawieniu.
4: Czyli żadnych niespodzianek w postaci piachu po kostki i korzeni. Co można tam zobaczyć poza wodą?
3: Jest zagroda krajeńska, tężnia solankowa, promenada nad jeziorem i liczne rzeźby oraz instalacje artystyczne w Złotowie. To rekreacja połączona ze spokojnym miejskim spacerem na dwóch kółkach.
4: To teraz coś dla tych, którzy lubią przestrzeń i długie proste. Wspominałeś o Pradoliny Noteci i nadnoteckim szlaku z ujścia do Czarnkowa.
3: To piąta trasa, przez serce Doliny Noteci. Około 35 km w jedną stronę. Teren płaski, poziom trudności łatwy, ale wyzwaniem może być długość i wiatr.
4: Wiatr w twarz przez kilkadziesiąt kilometrów potrafi zmienić łatwą trasę w mały maraton. Jak wygląda nawierzchnia?
3: Głównie lokalne drogi asfaltowe o niskim ruchu oraz utwardzone drogi polne. Po drodze huta szkła w ujściu, marina i zabytkowy browar w Czarnkowie. To trasa, na której czuć przestrzeń, łąki i rzekę.
4: Czyli idealna, żeby przewietrzyć głowę. A jeśli ktoś chciałby połączyć rower z czymś bardziej duchowym albo architektonicznym?
3: Wtedy szósta trasa, do wielkopolskiego nieba, do Skrzatusza. Pętla około 30 km z Piły przez Szydłowo, łatwa, głównie bezpieczne ścieżki rowerowe i drogi gminne.
4: Co jest główną atrakcją na tej trasie?
3: Barokowe sanktuarium maryjne w Skrzatuszu, jedno z ważniejszych w regionie, do tego stawy w Szydłowie i otwarte krajobrazy pól. To połączenie aktywności fizycznej z turystyką sakralną i spokojną refleksją.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia Eskapiła.
4: Przejdźmy do siódmej trasy, idealnej na upały. Pętla Jezior Trzcianeckich. Już sama nazwa sugeruje dużo wody i cienia. Co tam można zobaczyć po drodze oprócz drzew i jezior?
3: To spokojna, 22-kilometrowa trasa wśród lasów sosnowych o średnim poziomie trudności przez piaszczyste odcinki. Dominują drogi leśne i szutrowe, więc najlepiej sprawdzą się rowery trekkingowe, górskie albo gravelowe. Po drodze park ryb słodkowodnych w Trzciance. Jezioro Sarcze z gastronomią i kameralne jezioro Logo. Większość prowadzi w cieniu lasu, więc świetnie nadaje się na upalne dni.
4: Czyli można się zmęczyć, ale nie stopić od słońca. A jeśli ktoś szuka przede wszystkim spektakularnych widoków?
3: Wtedy warto wybrać ósmą trasę, szlak Góry Morzewskie w okolicach Kaczor. Około 30 km, start i meta w Pile, średni poziom trudności przez kilka solidnych podjazdów pod krawędź Pradoliny. Na wierzch

0: powierzchnia jest zróżnicowana. Asfalt, drogi polne i szutrowe. Największą atrakcją jest punkt widokowy w Morzewie na Dolinę Noteci i pofalowany krajobraz rolniczy, szczególnie efektowny o wschodzie albo zachodzie słońca.
1: Czyli to ta trasa, na której robi się najwięcej zdjęć na media społecznościowe. A co z 9. propozycją? Chodzież Margonin.
0: To pętla o długości około 45 km, o średnim poziomie trudności, głównie przez dystans. Dominują drogi asfaltowe oraz ścieżki rowerowe. W Margoninie jest wyciąg nart wodnych, imponująca farma wiatrowa i jezioro margonińskie, idealne na przerwę. Ta trasa łączy rower z obserwowaniem współczesnej energetyki i rekreacji w regionie.
1: Czyli trochę techniki, trochę natury, trochę sportu. Została nam jeszcze 10. trasa. Dębowa Góra w okolicach Wyżyska. To już brzmi jak coś dla bardziej zaawansowanych.
0: To krótka, ale intensywna pętla. Około 15 km z Wyżyska o trudnym poziomie. Dla fanów lekkiego MTB. Drogi leśne, miejscami piaszczyste, wąskie ścieżki, tak zwane single tracki, spore nachylenia. Dębowa Góra to najwyższy szczyt krainy, więc podjazdy są konkretne, ale w zamian są piękne widoki i bliskość skansenu w Osieku nad Notecią oraz doliny rzeki Łobobrzonki.
1: Czyli to już nie jest trasa na pierwszy rower w życiu. Raczej na moment, kiedy ktoś chce sprawdzić swoje możliwości.
0: Zdecydowanie. To propozycja dla osób z doświadczeniem w jeździe w terenie i odpowiednim sprzętem, ale często właśnie taka trasa staje się ulubioną, bo daje poczucie przygody i dużej satysfakcji po pokonaniu podjazdów.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: Kiedy tak słucham o tych wszystkich trasach, to widać, że w promieniu 60 km od Piły można ułożyć sobie cały rowerowy kalendarz. Od krótkich, rodzinnych pętli po całodniowe wyprawy.
0: I to jest największa zaleta tego regionu. W jednym miejscu spotykają się płaskie doliny rzeczne, jak ta nad Notecią, z morenowymi wzniesieniami w Szwajcarii Czarnkowskiej czy w okolicach Wyżyska. Jednego dnia spokojny asfalt wokół Jezior Złotowskich, innego dnia podjazdy na Gątyniec albo Dębową Górę.
1: Można też stopniowo podnosić poprzeczkę. Zacząć od łatwych tras jak Skrzatusz czy Wałcz, potem spróbować Pierścienia wokół Piły, a na końcu zmierzyć się z Alpami w Chodzieży.
0: Ważne, żeby nie rzucać się od razu na najtrudniejsze trasy, tylko budować formę i doświadczenie. I pamiętać o bezpieczeństwie. Kask, oświetlenie, woda, coś do jedzenia i podstawowy zestaw naprawczy.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
1: A jeżeli z jakiegoś powodu z rowerem Wam nie po drodze, sprawdziliśmy, jak jeszcze można wykorzystać wolny czas na świeżym powietrzu. W Pile i okolicach naprawdę trudno się nudzić. Mamy wodę, lasy i miejsca jak z folderów turystycznych.
0: Brzmi jak zapowiedź małej, lokalnej wyprawy. Zaczynamy od wody? Bo jak słyszę Piła, to od razu widzę rzekę Gwdę.
1: Dokładnie. Gwda to wodny kręgosłup regionu. Największy dopływ Noteci. Rzeka szeroka, czysta i bardzo zmienna. Potrafi być spokojna jak jezioro, a kilka kilometrów dalej przypomina dziką rzekę z przeszkodami.
0: I to wszystko w zasięgu kajaka. Naprawdę da się zrobić spływ przez centrum Piły?
1: Tak, i to jest hit. Wsiadasz do kajaka w mieście, płyniesz wzdłuż bulwarów, mijasz hotele, stare mosty, opływasz park na wyspie. Z poziomu wody Piła wygląda jak bardzo zielone, spokojne miasto. Jakby ktoś wyciszył codzienny hałas.
0: Zamiast korków, szum wody i plusk wioseł. Ile czasu trzeba zarezerwować, żeby się nie spieszyć?
1: Wystarczą 2-3 godziny. Idealnie po pracy albo na spokojną weekendową wycieczkę. Nurt pomaga. Trasa jest rekreacyjna, nie ekstremalna.
0: A dla tych, którzy po godzinie relaksu szukają adrenaliny, Gwda też ma coś w zanadrzu?
1: Ma. Na górnych odcinkach, na przykład między Lędyczkiem a Tarnówką, rzeka meandruje wśród lasów. Nurt przyspiesza, pojawiają się zwalone pnie drzew. Trzeba je omijać. Czasem przeciągnąć kajak, czasem schylić się w ostatniej chwili.
0: Czyli kask nie jest obowiązkowy, ale refleks już tak. To wciąż turystyka rodzinna?
1: Tak, ale z wyraźnym sportowym akcentem. Dla rodzin raczej ze starszymi dziećmi, a dla dorosłych świetny sposób, żeby naprawdę poczuć las, a nie miejski deptak.
0: Gwda ma też ciekawą historię. Dzisiaj kajaki, a kiedyś?
1: Kiedyś była wodnym traktem roboczym. Spławiano nią drewno, napędzała młyny i tartaki. Była przemysłową arterią regionu. Dzisiaj to autostrada dla kajakarzy. Dostępna prawie przez cały rok.
0: Czyli z ciężkiej pracy przeszła na emeryturę w wersji wellness i rekreacja. A obok Gwdy jest jeszcze druga bohaterka, Różyca. I o niej mówi się zupełnie inaczej.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
1: Różyca to zupełnie inny klimat niż Gwda, kontemplacyjny. Jedna z najczystszych rzek w Polsce, z przejrzystą wodą, piaszczystym dnem i rybami stojącymi w nurcie.
0: Brzmi jak folder o Skandynawii. I słusznie, bo często porównuje się Różycę do północnych rzek.
1: Płynie się przez lasy i jeziora w rezerwacie Wielkopolska Dolina Różycy. Panuje tam cisza, bez silników spalinowych. Słychać tylko wiosła, ptaki i wiatr.
0: Dochodzi mocny wątek historyczny. To ulubiony szlak kajakowy Karola Wojtyły.
1: W 1978 roku, tuż przed wyborem na papieża, spędził tam ostatnie wakacje w kajaku. Nad jeziorem Kromsko-Średnie stoi dziś kamień papieski, który o tym przypomina.
0: Czyli płynie się przez krajobraz i historię. Jak wygląda trasa, jeśli ktoś chciałby ją zaplanować?
1: Najczęściej startuje się z Trzebieszek. Szlak wiedzie przez 6 jezior połączonych krótkimi odcinkami rzeki. Zmienia się rytm, ale całość jest spokojna, idealna do wyciszenia.
0: Jeśli ktoś marzy o skandynawskiej głuszy bez dalekiej podróży, Różyca jest odpowiedzią. Brzmi jak przepis na weekend.
1: To miejsce, gdzie po kilku godzinach człowiek zwalnia, mówi ciszej, ale cały czas jest aktywny. Wiosłuje, cumuje, pomaga przy przenoskach.
0: Skoro już z kajaka podziwialiśmy park na wyspie, przenieśmy się na ląd.

0: 10 hektarów zieleni na wyspie między dwoma ramionami Gwdy, w samym centrum miasta. Taki miejski salon pod gołym niebem.
1: I to salon z pełnym wyposażeniem. Co jest dziś jego sercem?
0: Amfiteatr, gdzie w 2026 roku odbywają się liczne festiwale i koncerty pod gwiazdami. Scena, światła i szum rzeki w tle.
1: A po koncercie kilka kroków dalej czeka fontanna multimedialna.
0: Wieczorami są tam pokazy światło-dźwięk. Woda tańczy w rytm muzyki, do tego kolorowe iluminacje. To naturalny punkt spotkań, trochę jak miejskie forum.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
1: Ale park na wyspie to nie tylko patrzenie, to też sporo ruchu, co mają do dyspozycji osoby, które wolą się zmęczyć niż siedzieć na ławce.
0: Dla aktywnych są szerokie alejki dla rolkarzy, hulajnóg i biegaczy oraz nowoczesna siłownia pod chmurką, gdzie wśród drzew można zrobić pełny trening.
1: Czyli poranny bieg, ćwiczenia na siłowni, a wieczorem koncert. A jak wygląda atmosfera w ciągu dnia?
0: Spotykają się tam wszystkie pokolenia. Seniorzy przy rzece, młodzież na kocach, rodziny z dziećmi na pikniku. Można legalnie rozłożyć koc, zjeść coś na trawie, co tworzy swobodny, europejski klimat.
1: I to wszystko kilka kroków od centrum. Mosty na wyspę są jak brama z miejskiego zgiełku do zielonej przestrzeni, gdzie tempo jest inne.
0: To świetne miejsce na randkę, wieczorny bieg czy rodzinne popołudnie. Można połączyć spacer, aktywność i trochę kultury.
1: Skoro już mowa o leżeniu na kocu, przejdźmy do bardziej plażowej odsłony regionu. Piła ma swoje małe Malediwy.
0: Tak mówi się o lokalnych jeziorach, szczególnie o jeziorze Płocie i jeziorze Piachy. Oba mocno związane z wodą, słońcem i aktywnym wypoczynkiem.
1: Zacznijmy od jeziora Płocie. Gdzie ono leży i co je wyróżnia?
0: Na południowy wschód od Piły, w sosnowym lesie. Największym atutem jest baza nurkowa. Dzięki bardzo dobrej przejrzystości wody powstało tam jedno z najważniejszych centrów nurkowych w okolicy.
1: Czyli nawet ktoś, kto nigdy nie miał na sobie butli, może tam bezpiecznie spróbować?
0: Tak, z instruktorem. Na dnie są platformy szkoleniowe, zatopione łodzie i inne elementy, które ułatwiają ćwiczenia i zamieniają jezioro w podwodny plac treningowy.
1: A jeśli ktoś woli patrzeć na wodę z góry, a nie z dołu?
0: Jest szeroka, strzeżona plaża z pomostami i pełną infrastrukturą. Można się kąpać, opalać, skakać z pomostów. Prawdziwe wakacje bez wyjazdu setki kilometrów dalej.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: Czyli nurkowanie dla odważnych, plażowanie dla spragnionych słońca, a obok tego wszystkiego jest jeszcze jezioro Piachy, które ma zupełnie inny charakter.
0: Nazwa Piachy nie jest przypadkowa. Jezioro słynie z piaszczystych plaż, jasnego dna i bardzo czystej wody, która szybko się nagrzewa, więc to ulubione miejsce rodzin z dziećmi i mieszkańców Piły, którzy traktują je jak swój prywatny basen.
1: Wspomniałaś też o wędkarzach. Dla nich to też ważny punkt na mapie.
0: Tak, jest tam dobra baza dla wędkarzy. Spokojne stanowiska, łatwy dostęp do wody i możliwość spędzenia kilku godzin w ciszy, z wędką w ręku. To też forma aktywnego wypoczynku, wymagająca cierpliwości i skupienia.
1: Kiedy patrzy się na te wszystkie miejsca, Gwdę, Różyce, park na wyspie, jezioro Płocie i jezioro Piachy, widać, że wspólnym mianownikiem jest woda i ruch. A każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku i kondycji.
0: Dokładnie. Od kajaka przez centrum miasta, przez dziką Różycę, rolki w parku na wyspie, nurkowanie w jeziorze Płocie po rodzinny plażing na Piachach. Wszystko to pozwala spędzać czas na świeżym powietrzu, blisko natury, bez dalekich wyjazdów.
1: I to jest największa wartość. Świadomość, że tuż obok są miejsca, które pozwalają odpocząć, ruszyć się i zobaczyć swoje miasto oraz region z zupełnie innej perspektywy.
0: A przy okazji odkryć, że Piła i okolice to nie tylko punkt na mapie, ale cały zestaw wodnych i zielonych scen, na których każdy może przeżyć swoją własną, małą przygodę.
3: News. Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
4: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą. I
3: jednak, czyli
4: zapraszam serdecznie. Tak.
3: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
4: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
3: jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku

0: W przypadku bardziej jednak pod palmę.
1: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżę.

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszy, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, ale ja bardzo lubię
0: teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem. To, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie. Zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej. Ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana.
0: Tak.
1: Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, co były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików,
1: dokładnie,
0: zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś chyba... tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę.
1: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest w piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często

0: prosto i w prosty sposób przekazać jakąś głębię. A ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę. Bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa i wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, bo luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment i tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy z dnia na dzień się po prostu Rubens zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że jakby wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tam. No,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca, tak? Jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz. Nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
0: Niesamowite. Naprawdę jestem w jakimś takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
1: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
0: Spiąć się
1: i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
0: Okej, okay, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. To moje pytanie.
1: Wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop, gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się 2 numery, których premierowe. Zazwyczaj są to 2 najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli

0: 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie, no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę, chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
1: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
0: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden single, wydał dwa single, wyszła płyta, Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
1: Dla mnie spoko.
0: Dla mnie też spoko.
1: No i ja bardzo to... dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już, czekać na kolejną.
0: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki, poza podpalną.
1: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
0: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
1: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
0: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
1: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
0: Cudownie, cudownie, w
1: Także
0: końcu palma.
1: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
0: No. Które tu tak narzekamy i o których tak dyskutujemy.
1: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
0: To prawda.
1: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
1: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu, PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
1: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remy. Szczegółów szukajcie na sk.pl. News. Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Bo to był

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens, czy to dobra decyzja, że

0: jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym. Tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś.

0: uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
1: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką, aż za bardzo.
0: Tak, przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki, co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
1: Ta piosenka jest świetna, ja też już lubię słuchać, znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no, w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę, bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
0: No właśnie, to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiali. Jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
1: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
0: No właśnie.
1: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
0: życiu
1: różne.
0: Życiu piękne są tylko chwile.
1: To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
0: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę, teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze więcej.
1: Czerwonej sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To
1: nie?
0: Dobrze. To dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
0: Ale naprawdę tak jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.

0: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, no, jest
1: słyszałem.
0: DJ-em.
1: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy. A tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były Momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
1: tam nie czytałaś
0: czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: Okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
0: Dobrze.
1: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba,
1: realiu,
0: czy nie?
1: Cambio Dolor.
0: To ja, mi się
1: chyba,
0: podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super.
1: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
0: Dokładnie.

0: panów szampana i myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
1: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
2: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
3: Co za marnotrawstwo.
2: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
2: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomnii zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess and all. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomnii skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Music News.
1: To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
2: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
1: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
2: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on

0: schematu piosenki, tak to nazwijmy.
1: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
1: Tak jest, pociągiem, rzut beretem. Chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć? Czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
1: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem. To prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie. Nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki, czyli jakieś refleksje, przemyślenia.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę, tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako
1: PKP.
0: Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już taki

0: jego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
0: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
1: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, płyta.
0: No i może wygrana w debiutach po drodze.
1: No tak, nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
0: Dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
1: Wygrana w debiutach.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki w sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
1: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo.
0: Ale było, nie afirmować, było, trzeba.
1: Nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
0: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
1: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
0: A to ładne.
1: Tak mi się wydaje.
0: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
1: No chyba tak. Tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
0: To prawda. I to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
1: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
0: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno Serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
1: Tak,
0: przecież.
1: Tak, był.
0: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z Sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
1: tak
0: dzisiaj.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
0: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa.

0: grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę. News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, i także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsca na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
2: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
2: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
2: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała 1,5 roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie, tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba

40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermoce.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą, to nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle no. Utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że tak. On się czarno kończy. Jakby,
1: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: to, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj,
3: bardzo,
0: na gwiazdy bardzo. Trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
0: właśnie,
3: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że jedziesz

0: wracasz sobie z pracy i co się tam wydarzyło, na przykład szef cię zwolnił i jesteś taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości, bye bye, ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób i to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę tak się budował. On nie powstał po prostu tak o.
0: Nie. Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam i odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości, i dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
0: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
0: tak,
1: która przecież
0: tak
1: u Mezo śpiewała.
0: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
0: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej, może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
0: Tak planujemy zrobić, takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego

0: okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też?
0: Polskich.
1: Szerokości, wiesz,
0: szerokości,
1: daleko jedziemy.
0: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl, i wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie,
0: potem,
1: wydaje nową gdzie, część Confessions on the Dance Floor.
0: Tak, no, znam, no. Tak, kochana, zrobimy.
1: Zrobimy. No. Także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
0: tak,
1: już pewne,
0: prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
0: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
0: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
1: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
0: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
0: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję.
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.

0: się żyje.
1: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie.

20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Yankee G, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12. miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment, w razie gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

motherfucker. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale

Jaskowym Messengerze, można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio SK. Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Matajka z bałaganem, plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar, 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
3: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitier. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
4: Posłuchaj uważnie. Sklep Mega AGD już otwarty w Galerii IBI. Zapraszamy Was do świata AGD w najlepszym wydaniu. Lodówki, pralki, zmywarki i wiele innych sprzętów w jednym miejscu, w najlepszych cenach. A jeśli znajdziesz ten sam produkt taniej, przebijemy tę ofertę. W Mega AGD dajemy Ci gwarancję najniższej ceny. Przyjdź, zobacz i wybierz idealne urządzenia do Twojego domu. Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze. Odwiedź nas już dziś w Galerii IBI w Pile. Czeka na Was Mega AGD w mega cenach.
5: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży, Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
8: Wiedzę o mechanice pojazdowej mają w małym palcu. Zatem jak zostawisz u nich samochód, możesz być pewien, że jest w dobrych rękach. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Poznańska 70. Teraz akcja klimatyzacja. Kompleksowe sprawdzenie w supercenie. Uwaga, uwaga! Klimatyzacja z dojazdem do klienta. Również w maszynach przemysłowych oraz rolniczych. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Piła Poznańska 70. Twój pit stop.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia.

0: Lego Bosch Service Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Service Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
1: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: wrzucić to w żart.
1: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
0: Poleca Radio SK.
7: Dosyć! Sam sobie koś! To nie kosiarka, to jakaś badziewiarka! Natychmiast lecisz do Derezińskiego lotem koszącym i kupujesz porządny sprzęt!
8: Dereziński. Wiedza, fachowość, doradztwo i serwis. I porządny sprzęt. Stil Oleomax Segway. Uwaga, hit! Robot koszący Segway z modułem GPS. Dereziński. Zero badziewia. Piła Rodakowskiego 99.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
10: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi!
11: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46, Szczecin Kurza 4.
12: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Sanitbis. Komfort ogrzewania.
10: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi!
11: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12.
12: Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News.
11: Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox. Dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
13: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa MAGO.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Pile robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 21 maja. Piła. Browarne 19.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: I po reklamie.
17: Piła na czasie.
18: Jan Grzelaczek. Niedługo w Łobrzenicy czas na 29. ogólnopolski bieg Alojzego Graja. W programie biegi dla dzieciaków na różne dystanse od 250 metrów do 600. Zależy to od grupy wiekowej. No i oczywiście bieg główny na dystans 10 km. Jak sama nazwa wskazuje, start i meta będą na stadionie imienia Alojzego Graja. Wydarzenie odbędzie się 24 maja. Zapisy trwają.
19: Muzyką się żyje.
20: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką

0: Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na 7 miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
1: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
0: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwogang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Escapiła.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6000 punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5000 kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Have I on You Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę i dziś będzie się działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45 i jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30, ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. A więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to zele.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitier. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
8: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
9: Autoryzowany dealer Stihl oferuje najwyższej jakości urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych. Pilarki, dmuchawy, kosiarki, traktory ogrodowe, kosy żyłkowe, roboty koszące, a także urządzenia akumulatorowe. Lekkie i poręczne dla hobbystów oraz wytrzymałe i solidne do profesjonalnych zastosowań. Przyjdź, wypożycz i przetestuj za darmo przed zakupem. Skorzystaj z posezonowych obniżek i aktualnych promocji. Dereziński serwis. Piła, ulica Rodakowskiego 99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
12: I po reklamie.

boję mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It. Bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza. Oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Drodzy Państwo, tak.

0: zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
3: Wiedzę o mechanice pojazdowej mają w małym palcu. Zatem jak zostawisz u nich samochód, możesz być pewien, że jest w dobrych rękach. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Poznańska 70. Teraz akcja klimatyzacja. Kompleksowe sprawdzenie w supercenie. Uwaga, uwaga! Klimatyzacja z dojazdem do klienta. Również w maszynach przemysłowych oraz rolniczych. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Piła Poznańska 70. Twój pit stop.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Pile robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 21 maja. Piła. Browarna 19.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
9: I po reklamie.
10: Piła na czasie.
11: Jan Grzylaczyk. Kandydatki na żonę to nazwa spektaklu grupy teatralnej Próbownia. To opowieść o tym, co dzieje się, gdy rodzina postanawia komuś urządzić życie. Wszystko w stylu lekkiej komedii w XIX-wiecznych realiach. Komedia, ale pojawiają się też poważniejsze wątki, prawdziwe problemy, takie jak presja społeczna. Spektakl już 25 maja w sali widowiskowej Chodzieskiego Domu Kultury.
12: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla Was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny. Sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się.

Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Matti Fuccio, cześć.

0: Eminem. I Without Me w TSK 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralot.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. Z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Dosyć. Sam sobie koś. To nie kosiarka, to jakaś badziewiarka. Natychmiast lecisz do Derezińskiego lotem koszącym i kupujesz porządny sprzęt.
9: Dereziński. Wiedza, fachowość, doradztwo i serwis. I porządny sprzęt. Stil Oleomag Seaway. Uwaga, hit. Robot koszący Seaway z modułem GPS. Dereziński. Zero badziewia. Piła Rodakowskiego 99.
10: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Sanitbis. Komfort ogrzewania.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i BioPort.

0: każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
4: I po reklamie
5: SK.

0: to Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i
0: na
1: niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluje razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie zeską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
1: Zdrowo, świeżo i z pomysłem. Rybajka zaprasza po własne wyroby rybne i autorskie smaki. Naturalnie i bez zbędnych dodatków. Delikatesy Rybajka. Robimy naprawdę dobre ryby. Targowisko miejskie w Pile, pawilon 4 i 5.
2: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży, Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Haniu, już gotowe.
5: Tak prędko? Na pewno wszystko?
4: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
6: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
7: Cześć, mam na imię Oliwia. Jestem studentką budownictwa. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego dziewczyna wybrała akurat ten kierunek? Przede wszystkim daje on wiele możliwości i perspektyw na przyszłość. Jeżeli nie boisz się wyzwań, to budownictwo jest idealnym kierunkiem dla Ciebie.
8: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I Wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła

0: 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu 7. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
1: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
0: I co ciekawe, występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie? To możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak. Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam wasz ulubiony hicier ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku. Wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie. Ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram bletkę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Asta Home zaprasza do nowoczesnej inwestycji przy ulicy Zioły w Pile. Funkcjonalne mieszkania gotowe na Twoje potrzeby. Komórki lokatorskie dla Twojej wygody. Zewnętrzne miejsca postojowe zawsze w zasięgu. Nowoczesny system sterowania medialnego.

0: Mi Apart Mi w standardzie. Komfort, który pokochasz. Nie czekaj, zadzwoń już dziś i wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Asta Home. Twoja przyszłość zaczyna się teraz.
1: Autoryzowany dealer Stihl oferuje najwyższej jakości urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych. Pilarki, dmuchawy, kosiarki, traktory ogrodowe, kosy żyłkowe, roboty koszące, a także urządzenia akumulatorowe. Lekkie i poręczne dla hobbystów oraz wytrzymałe i solidne do profesjonalnych zastosowań. Przyjdź, wypożycz i przetestuj za darmo przed zakupem. Skorzystaj z posezonowych obniżek i aktualnych promocji. Dereziński serwis. Piła, ulica Rodakowskiego 99.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Pile robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 21 maja. Piła. Browarna 19.
4: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa MAGO.pl.
7: I po reklamie.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Dodają pomieszczeniom duszy, sprawiając, że zaczynają naprawdę żyć. To właśnie dekoracje są głównym elementem każdego wystroju. Dają możliwość tworzenia swoistej atmosfery naszego domu. Jak się jednak do tego zabrać?
2: Podpowiadam. Pazdaj Deko. Studio dekoracji. Aktualne trendy i najlepsze materiały dekoracyjne. Farby i tynki dekoracyjne Ecorson. Kreatywne elewacje, sztukateria oraz drzwi. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła. Kossaka 96.
3: Zdrowo, świeżo i z pomysłem. Rybajka zaprasza po własne wyroby rybne i autorskie smaki. Naturalnie i bez zbędnych dodatków. Delikatesy Rybajka. Robimy naprawdę dobre ryby. Targowisko miejskie w Pile, pawilon 4 i 5.
4: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, vertikale. Markizy Moskitier. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
5: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
11: I po reklamie.
12: Piła na czasie.
13: Jan Grzelaczek. Spoglądając dalej w kalendarz, pojawiają się już przyjemne festynowe propozycje. Już niedługo gminne dni młodzieży w Szydłowie. W programie koncerty artystów wystąpią Calvi i Remi oraz Boron. Do tego strefy relaksu, DJ set, konkursy i oczywiście jedzonko. I na sportowo możliwość strzelania z łuku czy pogrania w giga kręgle. Wydarzenie już 22 maja. Wstęp jest wolny.
14: 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniu.

0: mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
1: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
0: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
2: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
3: Mistrz! Kolejorz! Mistrz! Mistrz! Kolejorz!
0: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
4: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
5: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
4: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messenger Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym, w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem, Martyna, wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Damian Dawid i Tyla w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagrał siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.

0: zdejmować. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Trzy podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.

0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

0: niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę, jako że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi. Sponsorem programu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Pile robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 21 maja. Piła. Browarna 19.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
11: AI? Ajajaj.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
14: Minęła 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
15: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
14: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim

0: był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
1: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni niech nie wciągają nas.
0: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. TGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
2: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród czterech najlepszych drużyn świata są dwie polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie, tak w sam raz na niedzielne popołudnie. Dawid Podsiadło, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
3: Muszę iść, już mnie...

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot, ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny.

0: Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak? To Allegro.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
10: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Este, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie. I Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Niektórzy nie dowierzają.
1: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
13: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
14: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
13: O, pyszna zapiekanka.
14: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
13: To rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na

0: lepszy dzień.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: I po reklamie. Piła na czasie.
7: Jan Grzelaczek. Niedługo w Łobrzenicy czas na 29. ogólnopolski bieg Alojzego Graja. W programie biegi dla dzieciaków na różne dystanse od 250 metrów do 600. Zależy to od grupy wiekowej. No i oczywiście bieg główny na dystans 10 km. Jak sama nazwa wskazuje, start i meta będą na stadionie imienia Alojzego Graja. Wydarzenie odbędzie się 24 maja. Zapisy trwają.
8: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze. A wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
9: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj.

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka? Nie możesz pójść w starej?

0: Jak Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronus i MC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno. I istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocykl.

0: 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com, Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Pile robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 21 maja. Piła. Browarna 19.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
4: I po reklamie.

0: P. Einot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza. Słuchajcie, podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Release już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Mercedes-Benz Trucks. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz

0: Rozliczyć. Mercedes EF Service, autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
2: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
1: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Copernicus Festival w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
3: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata. W piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No, słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudimental i Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze, wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości, w piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOS, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: I po reklamie.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry, imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: taka promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afro

0: Skype In.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up, Radio Escal? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escal.
1: Escal Release już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Pile robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 21 maja. Piła. Browarna 19.
17: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Piła na czasie.
2: Jan Grzylaczyk. Kandydatki na żonę to nazwa spektaklu grupy teatralnej Próbownia. To opowieść o tym, co dzieje się, gdy rodzina postanawia komuś urządzić życie. Wszystko w stylu lekkiej komedii w XIX-wiecznych realiach. Komedia, ale pojawiają się też poważniejsze wątki, prawdziwe problemy, takie jak presja społeczna. Spektakl już 25 maja w sali widowiskowej Chodzieskiego Domu Kultury.
3: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
4: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
3: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach. W Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
16: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
17: I po reklamie.

0: czas. Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz

0: dla smartowiczów, a jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: I po reklamie.

Reklama. Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i

0: garażowych marki FAK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: I po reklamie.

0: News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było z 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, i także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Okej. Okay. A, tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak. I powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba. I wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce. Do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia. Więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak. Ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
2: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
2: Jako Igo, tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie. Myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
2: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: to jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić, i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty, i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermoce.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą, to nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki

0: Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to, nawet się zastanawiałem, czy je zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakby,
0: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo...
1: Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo...

0: dumnie. Nita, ale wpadła się oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości. Tak. Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
1: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że jedziesz, wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci Szerokości i masz tak właśnie Szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie Szerokości, bye bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób i to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
1: Nie. Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł. Zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line. Kuba zagrał i to zarejestrowali i z taką demówką wyszłam i odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
0: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy Szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
1: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk, która przecież u Mezo śpiewała.
1: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
1: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
1: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
1: Szerokości,
0: wiesz, daleko jedziemy.
1: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie,
1: potem,
0: wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
1: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No, także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
1: tak,
0: już pewne.
1: Prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
1: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
1: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
0: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
1: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
1: Dobra.

0: Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję.
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: SK Piła News.
3: W dzisiejszym magazynie reporterów Eskipiła zabierzemy Was na rower. Okolice miasta to ukryty klejnot. W promieniu około 60 km są i relaksujące bulwary, i niemal górskie podjazdy w okolicach Chodzieży.
4: Brzmi jak plan na cały sezon. Przygotowałeś 10 tras w promieniu do 60 km od Piły. Od której zaczynamy?
3: Od klasyki, czyli pierścienia rowerowego dookoła Piły. Pętla ma około 35-40 km, poziom trudności średni przez zmienną nawierzchnię. Około 70% to drogi leśne i szutrowe, reszta to asfaltowe ścieżki na obrzeżach miasta.
4: To chyba trasa dla kogoś, kto już trochę jeździ, ale nie trenuje wyczynowo. Co jest najciekawsze po drodze?
3: Jeziora Płocie i Piachy, malownicza Dolina Gwdy i sporo miejsc obsługi rowerzystów, wiaty, ławki, stojaki. To świetny sposób, żeby zobaczyć zielone płuca Piły, nie oddalając się zbyt daleko od miasta.
4: Ale wspomniałeś o prawie górach. Gdzie w okolicach Piły można naprawdę poczuć, że rower jest ciężki?
3: Na tak zwanych Chodzieskich Alpach, na pętli wokół góry Gontyniec. Dystans około 25-30 km, ale poziom trudności już trudny, wymagające podjazdy i techniczne zjazdy.
4: Czyli to już nie jest wycieczka w sandałach i z koszykiem na kierownicy?
3: Zdecydowanie nie. To trasa dla osób z doświadczeniem w jeździe w terenie. W lesie są drogi gruntowe, korzenie, strome zbocza. Nagrodą jest góra Gontyniec, około 192 metrów nad poziomem morza, z punktami widokowymi na panoramę Chodzieży i odpoczynkiem nad jeziorem miejskim.
4: A jeśli ktoś szuka czegoś krótszego, bardziej na popołudnie, po pracy, bez takiego wysiłku?
3: Wtedy polecam szlak Wiszące Mosty w Wałczu. To około 18-20 km. Poziom trudności łatwy, typowo relaksacyjna wycieczka.
4: Czyli dobry pomysł na rodzinny wypad?
3: Tak, trasa jest krótka, bez dużych wzniesień, nadaje się dla mniej doświadczonych rowerzystów i dla dzieci, jeśli są przyzwyczajone do jazdy w lesie.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
4: Skoro już jesteśmy przy rodzinnych wyjazdach, to w zestawieniu jest też trasa, którą można pokonać nawet rowerem miejskim albo z przyczepką dziecięcą.
3: To czwarta propozycja, czyli pętla Jezior Złotowskich. Dystans od 15-20 km, poziom trudności łatwy. Prawie 100% nawierzchni to idealny asfalt albo gładka kostka bezfazowa, więc to najwygodniejsza trasa w całym zestawieniu.
4: Czyli żadnych niespodzianek w postaci piachu po kostki i korzeni. Co można tam zobaczyć poza wodą?
3: Jest zagroda krajeńska, tężnia solankowa, promenada nad jeziorem i liczne rzeźby oraz instalacje artystyczne w Złotowie. To rekreacja połączona ze spokojnym miejskim spacerem na dwóch kółkach.
4: To teraz coś dla tych, którzy lubią przestrzeń i długie proste. Wspominałeś o Praduliny Noteci i nadnoteckim szlaku z ujścia do Czarnkowa.
3: To piąta trasa, przez serce Doliny Noteci. Około 35 km w jedną stronę. Teren płaski, poziom trudności łatwy, ale wyzwaniem może być długość i wiatr.
4: Wiatr w twarz przez kilkadziesiąt kilometrów potrafi zmienić łatwą trasę w mały maraton. Jak wygląda nawierzchnia?
3: Głównie lokalne drogi asfaltowe o niskim ruchu oraz utwardzone drogi polne. Po drodze huta szkła w Ujściu, marina i zabytkowy browar w Czarnkowie. To trasa, na której czuć przestrzeń, łąki i rzekę.
4: Czyli idealna, żeby przewietrzyć głowę. A jeśli ktoś chciałby połączyć rower z czymś bardziej duchowym albo architektonicznym?
3: Wtedy szósta trasa, do wielkopolskiego nieba, do Skrzatusza. Pętla około 30 km z Piły przez Szydłowo, łatwa, głównie bezpieczne ścieżki rowerowe i drogi gminne.
4: Co jest główną atrakcją na tej trasie?
3: Barokowe sanktuarium maryjne w Skrzatuszu, jedno z ważniejszych w regionie, do tego stawy w Szydłowie i otwarte krajobrazy pól. To połączenie aktywności fizycznej z turystyką sakralną i spokojną refleksją.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
4: Przejdźmy do siódmej trasy, idealnej na upały. Pętla Jezior Trzcianeckich. Już sama nazwa sugeruje dużo wody i cienia. Co tam można zobaczyć po drodze oprócz drzew i jezior?
3: To spokojna 22 km.

0: kilometrowa trasa wśród lasów sosnowych o średnim poziomie trudności przez piaszczyste odcinki. Dominują drogi leśne i szutrowe, więc najlepiej sprawdzą się rowery trekkingowe, górskie albo gravelowe. Po drodze park ryb słodkowodnych w Trzciance, jezioro Sarcze z gastronomią i kameralne jezioro Logo. Większość prowadzi w cieniu lasu, więc świetnie nadaje się na upalne dni.
1: Czyli można się zmęczyć, ale nie stopić od słońca. A jeśli ktoś szuka przede wszystkim spektakularnych widoków?
0: Wtedy warto wybrać ósmą trasę, szlak Góry Morzewskie w okolicach Kaczor. Około 30 km, start i meta w Pile, średni poziom trudności przez kilka solidnych podjazdów pod krawędź Pradoliny. Nawierzchnia jest zróżnicowana, asfalt, drogi polne i szutrowe. Największą atrakcją jest punkt widokowy w Morzewie na Dolinę Noteci i pofalowany krajobraz rolniczy, szczególnie efektowny o wschodzie albo zachodzie słońca.
1: Czyli to ta trasa, na której robi się najwięcej zdjęć na media społecznościowe. A co z dziewiątą propozycją? Chodzież Margonin.
0: To pętla o długości około 45 km, o średnim poziomie trudności, głównie przez dystans. Dominują drogi asfaltowe oraz ścieżki rowerowe. W Margoninie jest wyciąg nart wodnych, imponująca farma wiatrowa i jezioro margonińskie, idealne na przerwę. Ta trasa łączy rower z obserwowaniem współczesnej energetyki i rekreacji w regionie.
1: Czyli trochę techniki, trochę natury, trochę sportu. Została nam jeszcze dziesiąta trasa – Dębowa Góra w okolicach Wyżyska. To już brzmi jak coś dla bardziej zaawansowanych.
0: To krótka, ale intensywna pętla, około 15 km z Wyżyska o trudnym poziomie. Dla fanów lekkiego MTB. Drogi leśne, miejscami piaszczyste, wąskie ścieżki, tak zwane single tracki, spore nachylenia. Dębowa Góra to najwyższy szczyt krainy, więc podjazdy są konkretne, ale w zamian są piękne widoki i bliskość skansenu w osieku nad Notecią oraz doliny rzeki Łobobrzonki.
1: Czyli to już nie jest trasa na pierwszy rower w życiu. Raczej na moment, kiedy ktoś chce sprawdzić swoje możliwości.
0: Zdecydowanie. To propozycja dla osób z doświadczeniem w jeździe w terenie i odpowiednim sprzętem, ale często właśnie taka trasa staje się ulubioną, bo daje poczucie przygody i dużej satysfakcji po pokonaniu podjazdów.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: Kiedy tak słucham o tych wszystkich trasach, to widać, że w promieniu 60 km od Piły można ułożyć sobie cały rowerowy kalendarz. Od krótkich, rodzinnych pętli po całodniowe wyprawy.
0: I to jest największa zaleta tego regionu. W jednym miejscu spotykają się płaskie doliny rzeczne, jak ta nad Notecią, z morenowymi wzniesieniami w Szwajcarii Czarnkowskiej czy w okolicach Wyżyska. Jednego dnia spokojny asfalt wokół Jezior Złotowskich, innego dnia podjazdy na Gątyniec albo Dębową Górę.
1: Można też stopniowo podnosić poprzeczkę, zacząć od łatwych tras jak Skrzatusz czy Wałcz, potem spróbować pierścienia wokół Piły, a na końcu zmierzyć się z Alpami w Chodzieży.
0: Ważne, żeby nie rzucać się od razu na najtrudniejsze trasy, tylko budować formę i doświadczenie. I pamiętać o bezpieczeństwie. Kask, oświetlenie, woda, coś do jedzenia i podstawowy zestaw naprawczy.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła. SK Piła.
1: A jeżeli z jakiegoś powodu z rowerem Wam nie po drodze, sprawdziliśmy, jak jeszcze można wykorzystać wolny czas na świeżym powietrzu. W Pile i okolicach naprawdę trudno się nudzić. Mamy wodę, lasy i miejsca jak z folderów turystycznych.
0: Brzmi jak zapowiedź małej, lokalnej wyprawy. Zaczynamy od wody? Bo jak słyszę Piła, to od razu widzę rzekę Gwdę.
1: Dokładnie. Gwda to wodny kręgosłup regionu. Największy dopływ Noteci. Rzeka szeroka, czysta i bardzo zmienna. Potrafi być spokojna jak jezioro, a kilka kilometrów dalej przypomina dziką rzekę z przeszkodami.
0: I to wszystko w zasięgu kajaka. Naprawdę da się zrobić spływ przez centrum Piły?
1: Tak, i to jest hit. Wsiadasz do kajaka w mieście, płyniesz wzdłuż bulwarów, mijasz hotele, stare mosty, opływasz park na wyspie. Z poziomu wody Piła wygląda jak bardzo zielone, spokojne miasto. Jakby ktoś wyciszył codzienny hałas.
0: Zamiast korków, szum wody i plusk wioseł. Ile czasu trzeba zarezerwować, żeby się nie spieszyć?
1: Wystarczą 2-3 godziny. Idealnie po pracy albo na spokojną weekendową wycieczkę. Nurt pomaga. Trasa jest rekreacyjna, nie ekstremalna.
0: A dla tych, którzy po godzinie relaksu szukają adrenaliny, Gwda też ma coś w zanadrzu?
1: Ma. Na górnych odcinkach, na przykład między Lędyczkiem a Tarnówką, rzeka meandruje wśród lasów. Nurt przyspiesza, pojawiają się zwalone pnie drzew. Trzeba je omijać. Czasem przeciągnąć kajak, czasem schylić się w ostatniej chwili.
0: Czyli kask nie jest obowiązkowy, ale refleks już tak. To wciąż turystyka rodzinna?
1: Tak, ale z wyraźnym sportowym akcentem. Dla rodzin raczej ze starszymi dziećmi, a dla dorosłych świetny sposób, żeby naprawdę poczuć las, a nie miejski deptak.
0: Gwda ma też ciekawą historię. Dzisiaj kajaki, a kiedyś?
1: Kiedyś była wodnym traktem roboczym.

0: Spławiano nią drewno, napędzała młyny i tartaki. Była przemysłową arterią regionu. Dzisiaj to autostrada dla kajakarzy. Dostępna prawie przez cały rok.
1: Czyli z ciężkiej pracy przeszła na emeryturę w wersji wellness i rekreacja. A obok Gwdy jest jeszcze druga bohaterka, Różyca. I o niej mówi się zupełnie inaczej.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
0: Różyca to zupełnie inny klimat niż Gwda, kontemplacyjny. Jedna z najczystszych rzek w Polsce, z przejrzystą wodą, piaszczystym dnem i rybami stojącymi w nurcie.
1: Brzmi jak folder o Skandynawii. I słusznie, bo często porównuje się Różycę do północnych rzek.
0: Płynie się przez lasy i jeziora w rezerwacie Wielkopolska Dolina Różycy. Panuje tam cisza, bez silników spalinowych. Słychać tylko wiosła, ptaki i wiatr.
1: Dochodzi mocny wątek historyczny. To ulubiony szlak kajakowy Karola Wojtyły.
0: W 1978 roku, tuż przed wyborem na papieża, spędził tam ostatnie wakacje w kajaku. Nad jeziorem Kromsko-Średnie stoi dziś kamień papieski, który o tym przypomina.
1: Czyli płynie się przez krajobraz i historię. Jak wygląda trasa, jeśli ktoś chciałby ją zaplanować?
0: Najczęściej startuje się z Trzebieszek. Szlak wiedzie przez 6 jezior połączonych krótkimi odcinkami rzeki. Zmienia się rytm, ale całość jest spokojna. Idealna do wyciszenia.
1: Jeśli ktoś marzy o skandynawskiej głuszy bez dalekiej podróży, Różyca jest odpowiedzią. Brzmi jak przepis na weekend.
0: To miejsce, gdzie po kilku godzinach człowiek zwalnia, mówi ciszej, ale cały czas jest aktywny. Wiosłuje, cumuje, pomaga przy przenoskach.
1: Skoro już z kajaka podziwialiśmy park na wyspie, przenieśmy się na ląd, bo to nie jest zwykły skwer z kilkoma drzewami.
0: Park na wyspie to ewenement. 10 hektarów zieleni na wyspie między dwoma ramionami Gwdy, w samym centrum miasta. Taki miejski salon pod gołym niebem.
1: I to salon z pełnym wyposażeniem. Co jest dziś jego sercem?
0: Amfiteatr, gdzie w 2026 roku odbywają się liczne festiwale i koncerty pod gwiazdami. Scena, światła i szum rzeki w tle.
1: A po koncercie kilka kroków dalej czeka fontanna multimedialna.
0: Wieczorami są tam pokazy światło-dźwięk. Woda tańczy w rytm muzyki, do tego kolorowe iluminacje. To naturalny punkt spotkań, trochę jak miejskie forum.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
1: Ale park na wyspie to nie tylko patrzenie, to też sporo ruchu, co mają do dyspozycji osoby, które wolą się zmęczyć niż siedzieć na ławce.
0: Dla aktywnych są szerokie alejki dla rolkarzy, hulajnóg i biegaczy oraz nowoczesna siłownia pod chmurką, gdzie wśród drzew można zrobić pełny trening.
1: Czyli poranny bieg, ćwiczenia na siłowni, a wieczorem koncert. A jak wygląda atmosfera w ciągu dnia?
0: Spotykają się tam wszystkie pokolenia. Seniorzy przy rzece, młodzież na kocach, rodziny z dziećmi na pikniku. Można legalnie rozłożyć koc, zjeść coś na trawie, co tworzy swobodny, europejski klimat.
1: I to wszystko kilka kroków od centrum. Mosty na wyspę są jak brama z miejskiego zgiełku do zielonej przestrzeni, gdzie tempo jest inne.
0: To świetne miejsce na randkę, wieczorny bieg czy rodzinne popołudnie. Można połączyć spacer, aktywność i trochę kultury.
1: Skoro już mowa o leżeniu na kocu, przejdźmy do bardziej plażowej odsłony regionu. Piła ma swoje małe Malediwy.
0: Tak mówi się o lokalnych jeziorach, szczególnie o jeziorze Płocie i jeziorze Piachy. Oba mocno związane z wodą, słońcem i aktywnym wypoczynkiem.
1: Zacznijmy od jeziora Płocie. Gdzie ono leży i co je wyróżnia?
0: Na południowy wschód od Piły, w sosnowym lesie. Największym atutem jest baza nurkowa. Dzięki bardzo dobrej przejrzystości wody powstało tam jedno z najważniejszych centrów nurkowych w okolicy.
1: Czyli nawet ktoś, kto nigdy nie miał na sobie butli, może tam bezpiecznie spróbować?
0: Tak, z instruktorem. Na dnie są platformy szkoleniowe, zatopione łodzie i inne elementy, które ułatwiają ćwiczenia i zamieniają jezioro w podwodny plac treningowy.
1: A jeśli ktoś woli patrzeć na wodę z góry, a nie z dołu?
0: Jest szeroka, strzeżona plaża z pomostami i pełną infrastrukturą. Można się kąpać, opalać, skakać z pomostów. Prawdziwe wakacje bez wyjazdu setki kilometrów dalej.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: Czyli nurkowanie dla odważnych, plażowanie dla spragnionych słońca, a obok tego wszystkiego jest jeszcze jezioro Piachy, które ma zupełnie inny charakter.
0: Nazwa Piachy nie jest przypadkowa. Jezioro słynie z piaszczystych plaż, jasnego dna i bardzo czystej wody, która szybko się nagrzewa, więc to ulubione miejsce rodzin z dziećmi i mieszkańców Piły, którzy traktują je jak swój prywatny basen.
1: Wspomniałaś też o wędkarzach. Dla nich to też ważny punkt na mapie.
0: Tak, jest tam dobra baza dla wędkarzy. Spokojne stanowiska, łatwy dostęp do wody i możliwość spędzenia kilku godzin w ciszy, z wędką w ręku. To też forma aktywnego wypoczynku, wymagająca cierpliwości i skupienia.
1: Kiedy patrzy się na te wszystkie miejsca, Gwdę, Różyce,

0: Te park na wyspie Jezioro Płocie i Jezioro Piachy widać, że wspólnym mianownikiem jest woda i ruch. A każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku i kondycji.
1: Dokładnie. Od kajaka przez centrum miasta, przez dziką różycę, rolki w parku na wyspie, nurkowanie w Jeziorze Płocie po rodzinny plażing na Piachach. Wszystko to pozwala spędzać czas na świeżym powietrzu, blisko natury, bez dalekich wyjazdów.
0: I to jest największa wartość. Świadomość, że tuż obok są miejsca, które pozwalają odpocząć, ruszyć się i zobaczyć swoje miasto oraz region z zupełnie innej perspektywy.
1: A przy okazji odkryć, że Piła i okolice to nie tylko punkt na mapie, ale cały zestaw wodnych i zielonych scen, na których każdy może przeżyć swoją własną, małą przygodę.
2: Piła News. Wojskowe Centrum Rekrutacji zachęca do wstąpienia w szeregi armii. Nabór prowadzony jest ciągle, a zaproszenie kierowane jest zarówno do panów, jak i do pań.
3: Wojsko to już nie to samo wojsko, które było kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i które młodzi ludzie mogą znać z opowiadań swoich rodziców czy dziadków. To nie jest tak, że z jednej strony płotu widniał napis "Witamy was", a z drugiej "Mamy was". Młody człowiek, idąc do wojska, na przykład na szkolenie podstawowe, może w każdej chwili z niego zrezygnować. Ale wojsko dzisiaj, na dzisiejsze czasy, daje fajne perspektywy rozwoju. Oprócz tego, że mamy kilka możliwości służenia w tym wojsku, na przykład Wojskowa Obrony Terytorialnej, Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa, czy po szkołach szkoła podoficerska, na przykład do wyboru, czy szkoła oficerska, można się szkolić w różnych kierunkach. Są tak zwane szkolenia specjalistyczne. No i oprócz tych zawodów, które są wymagane, czy potrzebne w cywilu, jak kucharz, piekarz, kierowca, można oczywiście wyszkolić się na przykład na radiotelegrafistę, strzelca, czy takie typowo wojskowe, jakiś kierowca pojazdów gąsienicowych.
4: W opinii wielu typowo wojskowe jest to, że w wojsku znajdują się przede wszystkim mężczyźni, ale również i kobiety zachęcacie do wstąpienia do służby.
3: Tak, na dzisiaj zarówno panowie, jak i panie są bardzo mile w armii widziani. Takie same możliwości rozwoju i kariery dla panów, jak i pani.
4: Czy przed wstąpieniem do wojska trzeba spełniać jakieś określone kryteria, posiadać odpowiednie wykształcenie?
3: No tutaj trzeba powiedzieć, że można do wojska trafić już mając tylko i wyłącznie wykształcenie podstawowe. Oczywiście zachęcamy tych wszystkich, którzy kończyli szkoły średnie czy zawodowe również, ale wystarczy mieć szkołę podstawową ukończoną, czyli wiek 18 lat i tak naprawdę obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, to jest ważne, niekaralność, no i odpowiednie wykształcenie w zależności od tego, do jakiego korpusu chce się trafić. Do korpusów szeregowych to jest właśnie co najmniej podstawowe, do korpusu podoficerów szkoła ponadpodstawowa, czyli średnia, nie musi być tu matura. Jeśli chcemy dostać się na kurs oficerski, trzeba mieć wykształcenie wyższe z tytułem magistra. No, można jeszcze skorzystać z możliwości studiów wojskowych i tutaj trzeba mieć skończoną szkołę średnią razem ze znaną maturą.
4: Jak wygląda ten pierwszy krok? Gdzie należy się zgłosić?
3: No i tutaj Wojskowe Centrum Rekrutacji spełnia swoją rolę. Zgłaszamy się do takiego centrum rekrutacji na swoim terenie. My akurat w Pile obejmujemy 5 powiatów. Złotowski, Pilski, Chodziecki, Czankowsko-Czczenecki i Wągorowiecki, czyli wszyscy ci z tego terenu trafią do nas. Gdziekolwiek by się nie pojawili i do jakiegokolwiek miejsca by się nie zgłosili, zawsze będą skierowani do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Pile. No na przykład kiedy młody człowiek chce dostać się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, zgłasza się, to jest najłatwiejszy sposób, bo można to zrobić na kilka sposobów. Najłatwiejszym sposobem jest po prostu przyjść do Wojskowego Centrum Rekrutacji, zdeklarować chęć, złożyć wniosek, trzeba mieć wtedy świadectwo ukończenia szkoły ostatniej, na przykład prawo jazdy, jeżeli się je posiada, wypełniamy wniosek na miejscu i umawiamy się na spotkanie z lekarzem i przeprowadzenie badań psychologicznych. Robimy to wszystko jednego dnia. Więc jak się taki młody człowiek umówi, to przychodzi i po tych wszystkich rzeczy oczekuje na termin wyznaczenia do jednostki wojskowej, gdzie będzie przychodził przeszkolenie w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, które trwa 27 dni. To jest szkolenie tak zwane podstawowe. Na tym szkoleniu uczymy się strzelać, uczymy się maszerować, uczymy się regulaminów, no tych wszystkich podstawowych rzeczy. I tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli nie spodoba się młodemu człowiekowi w tym wojsku i powie, to nie moja droga, no to może z tego zrezygnować w każdym dniu pełnienia tej służby. Czyli nie ma takiego obowiązku przymusu na siłę, że ja muszę zostać, bo mi każą, tylko można zrezygnować po dwóch, trzech dniach, powie, no niestety to nie moja bajka. człowieka, odchodzę. Ale jeśli zdecyduje się po 27 dniach, ukończy to szkolenie, złoży przysięgę wojskową, to może pójść na tak zwane szkolenie specjalistyczne, które trwa 11 miesięcy. I wtedy już na podobnych zasadach jak żołnierz zawodowy, bo od 7.30 do 15.30 przychodzi do jednostki wojskowej i szkoli się w specjalności.
4: Jakie to mogą być specjalności?
3: No to mogą być specjalności, tak jak już powiedziałem, wszystkie te zawody, które są potrzebne w cywilu, ale dodatkowo te, które są potrzebne w wojsku, czyli strzelec, radiotelegrafista, kierowca pojazdu gąsienicowego, operator działka, działa, czołgu, tego typu specjalności.
4: Z opowiadań naszych rodziców, czy też dziadków, początek służby wojskowej to kotowanie i ciężka szkoła przetrwania. Czy faktycznie w praktyce tak to wygląda?
3: No na pewno nie jest to tak jak kiedyś, za dawnych czasów, kiedy słyszało się jakieś tam fali i tego typu sprawach. Natomiast na dzień dzisiejszy to szkolenie podstawowe, no mówię się, też trzeba się wykazać jakimś tam przygotowaniem fizycznym. No trzeba być zdrowym przede wszystkim. No i przejść to 27 dni, to nie jest dużo tak naprawdę. No a jakiś wysiłek fizyczny od siebie trzeba no dać.
4: Pojawiały się również opinie dotyczące posiłków, że z jedzeniem to tak nie za bardzo. To też jest chyba błędne myślenie.
3: To zależy od tego, kto jest na co nastawiony, bo jeżeli w domu je tylko krewetki i ślimaki, no to takiego jedzenia w wojsku nie uświadczy. Ale zapewniam, że wszystkie kalorie, które organizm młodego człowieka powinien otrzymać, otrzyma.
4: Można zostać żołnierzem zawodowym, ale również mamy Wojska Obrony Terytorialnej.
3: Tak, Wojska Obrony Terytorialnej, jeżeli nikt nie miał do tej pory kontaktu z wojskiem, nie potrzeba kończyć 27-dniowego szkolenia podstawowego. Wystarczy tak zwana 16, czyli 16 dni szkolenia. Jest to szkolenie wstępne. Oczywiście jest też realizowane w trybie ciągłym, czyli jest się skoszarowanym na terenie jednostki. No i na końcu tego szkolenia składa się przysięgę i potem można zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. I tutaj podpisujemy taką umowę, deklarujemy się, że będziemy dyspozycyjni na przykład przez 3 lata i otrzymujemy za to wynagrodzenie 496 zł miesięcznie, plus musimy dodatkowo 2 razy w miesiącu w weekendy na przykład odbyć takie przeszkolenie, czyli służbę rotacyjną. I wtedy po tych 2 dniach za każdy dzień otrzymuje się 141 zł, no to wychodzi około 800 zł miesięcznie dla takiego młodego człowieka. Można to traktować jako takie dodatkowe źródło dochodu.
4: Taka szesnastka jak wygląda? Gdybyśmy mogli ją opisać w telegraficznym skrócie.
3: To jest właśnie takie szkolenie podstawowe, podobne do szkolenia 27-dniowego, tylko 2 razy szybciej. No uczymy się szkolenia strzeleckiego, musztry, regulaminów, wszystkich wojskowych rzeczy, które w wojsku są potrzebne. Dodam jeszcze tylko, że jeżeli ktoś już wcześniej składał przysięgę wojskową, to czeka go tylko 8-dniowe takie szkolenie wyrównawcze, na którym dowiaduje się tych wszystkich rzeczy, właściwie sobie je przypomina dotyczących wojska.
4: W Pilej regionie trwa kwalifikacja wojskowa. Czy w jej trakcie również możemy wyrazić chęć wstąpienia w szeregi armii?
3: Każdy młody człowiek, który przychodzi na kwalifikację wojskową, jest informowany o tym, że może przystąpić do armii i może wypełnić od razu wniosek, na którym deklaruje chęć na przykład do różnych rodzajów służby. Tam, gdzie by siebie widział, może zostać skierowany. Można przyjść, można skorzystać z portalu rekrutera, wejść na stronę internetową, zarejestrować się, zapisać tam i zadać pytanie internetowo. Wtedy specjalista z danego tematu oddzwoni i chętnie poinformuje o wszelkich rodzajach i możliwościach służby. Ja jednak od siebie zachęcałbym młodych ludzi, którzy kończą szkoły średnie i zdają maturę, żeby podjęli naukę w szkole wojskowej. Mamy w Polsce 4 akademie: Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Wojsk Lądowych i Lotniczą Akademię Wojskową. Oczywiście Akademię Medyczną, która podlega również pod Akademię Wojsk Lądowych. I zachęcałbym młodych ludzi do wstąpienia do szkół oficerskich.
4: Na jakie wynagrodzenie możemy liczyć podczas kursu?
3: No i tutaj w zależności od korpusu, na samym początku, już po tym szkoleniu podstawowym 27-dniowym, młody człowiek otrzymuje 4960 zł. Jeżeli do 26 roku życia, to jest to kwota netto, którą dostaje do ręki. Będąc na kursie, czy po kursie podoficerskim, od stopnia kaprala w górę, 5560, a będąc oficerem 6700. I tak jak powiedziałem, do 26 roku życia jest to kwota netto. No później oczywiście dochodzą różne dodatki finansowe, bo na przykład jak już się staje człowiek żołnierzem zawodowym, to ma prawo do dodatków finansowych, dodatku za rozłąkę, prawo do świadczeń socjalnych, 13. pensję.
4: Czy realne jest, aby pełnią służbę w wojsku móc założyć normalną rodzinę?
3: No jak najbardziej, jak w każdym innym zawodzie. Tak jak w każdym innym zawodzie. Chodzi się do pracy, tyle że nazywamy to służbą, bo wtedy, kiedy trzeba stanąć i wziąć karabin do ręki, my jesteśmy na to gotowi.
2: Mówił szef sekcji promocji i współpracy w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Pile, Marcin Formela. Ponad stuletni przepiśnik z Wielkopolski udało się znaleźć Mateuszowi Słomińskiemu. Wśród przepisów wiele jest już zapomnianych.
5: Mateusz Słomiński, historyk z wykształcenia, fascynat historii kulinarnej oraz uprawy ziemniaków.
6: Co to dokładnie jest i jak udało się panu trafić na ten przepiśnik?
5: Przede wszystkim ja często w życiu prywatnym szukam różnego rodzaju przepisów i przeszukuję również różnego rodzaju aukcje internetowe i nie tylko. I pewnego razu napotkałem na właśnie taki przepiśnik, który w zasadzie nie różnił się niczym od innych. Niestety nie był on podpisany, ale postanowiłem skontaktować się z antykwariuszem, który go sprzedawał. No i po wstępnych rozmowach dowiedziałem się, że jest on z okolic Poznania, z terenów Wielkopolski ogólnie. Nie był w stanie antykwariusz mi podać, w jaki sposób sam go zdobył, no ale postanowiłem go zakupić. No i po zakupie okazało się, że przeglądałem niektóre przepisy, no i był on dosyć ciekawy. Ewidentnie wskazywało to na okres dwudziestolecia międzywojennego. No i po analizie przepisów stwierdziłem, że jeden przepis mógłby wskazywać właśnie na Wielkopolskę. Tych przepisów jest 84. Większość z nich nie jest może zbyt zaskakująca. Są to takie podstawowe też potrawy właśnie na jakiś barszcz, makaron czy jakieś ciastka, które często występowały, ale jest właśnie kilka takich przepisów, które bardzo mnie zaskoczyły.
6: Które by to były na przykład?
5: Takim przepisem na pewno były pierniczki wojenne, jak i tort wojenny.

0: jest właśnie kilka takich przepisów, które bardzo mnie zaskoczyły.
1: Które były, to były na przykład?
0: Takim przepisem na pewno były pierniczki wojenne, jak i tort wojenny.

0: tutaj na myśli żuczki migdałowe.
1: Mówimy tutaj o przepisach sprzed 100 lat. Czy w ogóle ciężko się rozczytać?
0: Rozczytanie tego pisma nie jest jakoś tam trudne, dlatego postanowiłem nie robić żadnej transliteracji i umieścić skany przepisnika od razu bezpośrednio na stronie, żeby każdy mógł sobie ściągnąć go i bez problemu odtworzyć samemu lub spróbować tych przepisów. Teksty są bardzo, bardzo proste, chociaż używane jest słownictwo całkowicie inne, ale problemów z tłumaczeniem wydaje mi się, żeby nie było.
1: To też poza tym mową, pismem, różniły się też sposoby przygotowywania niektórych dań? Czy były jakieś takie różnice, że zobaczył pan przepis i mówi, no ja bym tego tak nie zrobił?
0: Wydaje mi się, że tutaj trzeba by było do tego podejść troszeczkę inne. Były wtedy warunki w tamtych czasach. Ludzie posiadali inne przedmioty, inne narzędzia kucharskie. Chociaż niektóre, wiadomo, są do dzisiaj stosowane, ale to jest tylko kwestia wyobraźni troszeczkę i chyba zastąpienia tych dawnych sposobów, tych dawnych narzędzi tymi nowszymi, to nie jest raczej moim zdaniem problem. Tu, chociaż powiem szczerze panu, to nawet w większości tych przepisów to odtwarzanie nie byłoby problemem. I co, jedynie tyle, że mamy piekarniki elektryczne niż jakieś kuchnie węglowe i taka to jest różnica.
1: Poza tą wartością oczywiście kulinarną, to taki przepisnik sprzed 100 lat, on może też kosztować, bo ta cena w antykwariacie, podejrzewam, pewnie też do małych nie należała.
0: Nie, wie pan co, to znaczy ona nie była jakaś za duża, szczerze powiem, bo właśnie problem cały polega na tym, że on nie był podpisany.

0: na mojej stronie umieścić go pro bono. Poświęciłem czas i pracę, żeby go właśnie zeskanować, opracować i umieścić właśnie za darmo, żeby każdy mógł z niego skorzystać. Nie mam jakiejś takiej presji, żeby publikować i zarabiać też na tym. Stwierdziłem, że każdy może sobie z niego skorzystać, każdy Poznania, każdy Wielkopolanin może coś z niego wyciągnie i nie tylko. Więc ja nie patrzę na takie kwestie, jeżeli chodzi o finansowe. Zresztą gdyby nawet byłby drogi, to chyba też bym go umieścił za darmo. Ja nie mam po prostu takiej presji finansowej. No to, szczerze mówiąc. Niestety nie da się namierzyć właścicieli. Gdyby chociaż były jakieś dodatkowe zapiski, coś, to bym próbował. Ale powiem panu, że to by chyba też byłoby bardzo utrudnione. Chociaż żyjemy dzisiaj w czasach dosyć mocnej cyfryzacji, informatyzacji i mamy social media, to ja w innych moich takich badaniach szukałem nomen omen też pewnego pana z Poznania, który mieszkał. A to oczywiście w innej sprawie. I niestety mimo takich szerokich z mojej strony działań, poszukiwania go i jego rodziny, nie udało mi się. Więc to by było bardzo, bardzo karkołomne zadanie, żeby odnaleźć takiego właściciela.
1: Co sprawiło, że właśnie wiemy, że to są dania z Wielkopolski?
0: Zasadniczym przepisem, który by wskazywał, że ten przepiśnik mógłby pochodzić właśnie z Wielkopolski, jest przepis na tak zwane żuczki migdałowe. Ten przepis jest o tyle ciekawy, że samo jego wykonanie przypomina tak zwane rury poznańskie. Nie chodzi tutaj o składniki ciastek, tylko o samo wykonanie. Ciasto kraje się na paski i przewiesza się na odwróconej formie cwibakowej, chodzi tu o cwibakówkę, i suszy w piecu. To oznacza, że tutaj mielibyśmy do czynienia z takim właśnie ciastkiem podobnym do rur poznańskich.
2: A z Mateuszem Słomińskim rozmawiał Bartek Łojewski.
3: Eskapiła News.
2: Coraz więcej wody ubywa z jeziora Płotki. Problem z jej zanikaniem zauważalny jest od lat 70. Aby zatrzymać ten proces, naukowcy we współpracy z władzami Piły starają się rozwiązać problem. Czy jezioro Płotki uda się wyleczyć z utraty wody? Jest na to nadzieja, tym bardziej, że jest ono jednym z najgłębszych w regionie, stale zasilanym przez wody podziemne.
4: Jezioro Płotki jest najważniejszym zbiornikiem rekreacyjnym północnej Wielkopolski. Nie tylko dla Pilan, bo leży w granicach największego miasta regionu, ale dla całego regionu, patrząc też na infrastrukturę turystyczną, która jest nad nim położona, dlatego między innymi nie tylko jakością wody przyciąga, ale także swoją infrastrukturą. I spadek poziomu wody na tym jeziorze notujemy przynajmniej od lat 70. On różnie przebiegał, bo miał okresy dość intensywnego spadku, ale w tej chwili dalej ten spadek postępuje. Od lipca rejestrujemy go już automatycznie. Mamy nową łatę wodowskazową, ponieważ stara jest już na brzegu tego jeziora. Kiedyś była w wodzie, a teraz już jest na brzegu tego jeziora. Natomiast założyliśmy z miastem Piła i tutaj jako Uniwersytet Adama Mickiewicza i Organizacja Ekologiczna i Turystyczna Północnej Wielkopolski Dolina Noteci założyliśmy także razem z oczywiście z miejskimi wodociągami i kanalizacją założyliśmy w partnerstwie łatę wodowskazową z automatycznym pomiarem i prowadzimy od wiosny tego roku, wczesnej wiosny, badania stanu tego jeziora w celu rozpoznania problemów, udokumentowania tych problemów, bo to jest trochę tak, jak no wszyscy wiemy, jaki jest problem na Płotkach, bo jesteśmy mieszkańcami tego regionu, ale to jest tak jak z leczeniem pacjenta. Dopóki nie wykona się szczegółowych badań konkretnego pacjenta, to można oczywiście zaproponować leczenie, ale to leczenie opierać się będzie o ogólne dane z wielu innych pacjentów. Natomiast rzecz wymaga zbadania tego właśnie pacjenta, jakim jest jeziora Płotki, i rozpoznanie dolegliwości i zaproponowanie programu leczenia. Taki program wdrażamy w tej chwili wspólnie na jeziorze Płotki, badając jego stan, badając przyczyny i proponując dalsze badania i dalsze rozwiązania dla jeziora.
5: Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, ten zanik wody jest znaczący?
4: Zanik wody jest postępujący i to jest największe niebezpieczeństwo. Popatrzmy sobie na inne jeziora regionu, że niektóre nam praktycznie, jak jezioro w Skrzatuszu, w zasadzie nam zniknęło, bo było płytkie i zasilane przede wszystkim z tego, co spadnie w zlewni bezpośredniej tego jeziora. Natomiast spadnie, mówię o wodzie opadowej. Jezioro Płotki ma bardziej skomplikowany system zasilania, bo z jednej strony było zasilane właśnie systemem opadowym, czyli tym, co bezpośrednio spadnie na teren zlewni, czyli obszaru, z którego spływa powierzchniowo i podziemnie woda, która spływa do jeziora. Oczywiście mamy

potężne straty związane ze zmianami klimatu. Temperatura w każdej porze roku się podniosła, mamy coraz więcej upalnych dni, nie tylko w szczycie okresu. Z jednej strony było zasilane właśnie systemem opadowym, czyli tym, co bezpośrednio spadnie na teren zlewni, czyli obszaru, z którego spływa powierzchniowo i podziemnie woda, która spływa do jeziora. Oczywiście mamy potężne straty związane ze zmianami klimatu. Temperatura w każdej porze roku się podniosła, mamy coraz więcej upalnych dni, nie tylko w szczycie okresu.

0: też pobił rekordy notowanych temperatur w październiku. 1 październik mieliśmy ponad 28 stopni, w Polsce 13 mieliśmy 25,5, teraz jest trochę chłodniej i całe szczęście. Natomiast w związku z tymi wysokimi temperaturami bardzo dużo tracimy wody na parowanie. Wzrosło nam znaczące parowanie, czyli ilość tej wody, która spada na teren zlewni, rośnie udział wody, która została odparowana i tym samym zasilanie jeziora się zmniejsza. I to widzimy na wielu jeziorach i bardzo się martwimy o jezioro Płotki ze względu na jego piękno i jego właśnie atrakcyjność dla kąpieli, dla osób nurkujących, dla osób spacerujących, żeby stan wody w tym jeziorze nie uległ gwałtownemu pogorszeniu, tak jak na przykład obserwowaliśmy to w tym roku na jeziorze Wapińskim. Tak? Gwałtowne przejście ze stanu czystowodnego do zakwitów sinicowych. Natomiast no, jesteśmy dobrej myśli ciągle, bo jezioro Płotki jest najgłębszym jeziorem naszego regionu i jest cały czas dość mocno zasilane wodami podziemnymi, dlatego mamy dobrą jakość ciągle wód, ale zmniejsza się ta ilość wody, która jest bezpośrednio ze zlewni, bezpośrednio dociera do jeziora.
1: Gdybyśmy mogli zobrazować ilość wody, która ucieka z Płotek.
0: To jest jeszcze przed nami do końca, dlatego że w tej chwili jesteśmy po badaniach, które pokazują nam, jak jezioro jest zasilane i w którą stronę woda ucieka na granicy woda-ląd. W tych strefach brzegowych zrobiliśmy gradienty ciśnień i mamy to dobrze rozpoznane. Natomiast całkowite rozpoznanie zasilania wymaga wiercenia studni badawczych. Taką rzecz chcielibyśmy zrobić pewnie z początkiem przyszłego roku, żeby wiercić studnie badawcze, które pozwolą nam badać przepływy wód podziemnych w zlewni, co dociera i w którą stronę ucieka z jeziora Płotki. Porównując to właśnie przed chwilką do pacjenta, to wymaga dalszej, pogłębionej diagnostyki, żeby odpowiedzieć na pytanie, co należy robić. Oczywiście też badamy przy okazji rzekę Głomię i rzekę Gwdę, ponieważ rozpatrujemy też scenariusze nie bezpośredniego dopływu tych wód, przerzutu wód z rzek do jeziora, ale być może przerzutu części wód w zlewnie, zwłaszcza w te miejsca, które już mamy częściowo rozpoznane, gdzie woda ucieka z systemu, żeby zmniejszyć właśnie gradienty ciśnień. Jak zmniejszymy te gradienty ciśnień, no to wtedy w jeziorze zostanie nam więcej wody. Nie chodzi o to tak naprawdę, żebyśmy znaleźli rozwiązanie na podniesienie poziomu wody w jeziorach Płotki, a chodzi o ustabilizowanie poziomu. Tak, żeby on będzie podlegał wahaniom rocznym, jak w każdym jeziorze. W okresie wiosennym tej wody powinno być więcej w jeziorze, później ona nam troszeczkę spada i potem znowu wraca do podobnego poziomu. Natomiast te ruchy nie powinny być bardzo istotnie wpływające na roślinność, która żyje w jeziorze, ponieważ to roślinność, zwłaszcza roślinność żyjąca na dnie tego jeziora, gwarantuje nam czystą wodę. Więc my staramy się dbać o to, żeby znaleźć takie rozwiązanie, które zapewni czystą wodę w jeziorze na lata.
2: Mówił dr Paweł Owsianny. Jedna z najlepszych położnych w kraju mieszka w Wielkopolsce. Adrianna Szwajkowska zajęła bardzo wysokie miejsce w ogólnopolskim konkursie Hipokrates. Na co dzień pracuje w jednym z najchętniej wybieranych szpitali położniczych w Wielkopolsce i zarazem największej porodówce w kraju, czyli w szpitalu przy ulicy Polnej w Poznaniu. Jak wygląda codzienna praca pani Adrianny? Posłuchajcie.
3: Mam na imię Adrianna Szwajkowska, jestem położną.
4: W plebiscycie Hipokrates zajęła pani całkiem wysokie miejsce, najlepsze tutaj w regionie. Co to jest za konkurs i co to dla pani oznacza?
3: Dla mnie oznacza to przede wszystkim zaufanie pacjentów. Hipokrates tak naprawdę pokazuje medyków, tak, ich stronę i docenienie ich przede wszystkim naszej ciężkiej pracy.
4: To jest głosowanie właśnie pacjentów, tak?
3: Tak, pacjenci mogą jak najbardziej głosować na nas. I to właśnie dzięki nim tutaj w ogóle znaleźliśmy się w tym konkursie.
4: To jak wygląda taki pani typowy dzień? Jeżeli może pani być bliżej.
3: Taki typowy dzień na dyżurze składa się z 24 godzin. Zaczynamy zmiany o 7 do 7, albo od 7 do 19 i 19:07, czyli po 12 godzin w przypadku innych moich koleżanek. Normalny dzień wygląda w ten sposób, że zawsze od rana raport sobie zdajemy. Zdajemy sobie ilość pacjentek, patrzymy, co się działo dzień wcześniej na dyżurze. Przede wszystkim opiekujemy opieka nad pacjentem, w dalszym ciągu sprawdzanie leków, uzupełnianie wszystkich przyborów na salach.
4: Pacjentek jest sporo, idzie z każdą nawiązać więź, żeby każda czuła się zaopiekowana.
3: Powiem tak,

0: Pacjentek jest dużo, aczkolwiek jakby porodów jest coraz mniej. W naszym szpitalu mamy taki wspaniały zespół specjalistów, że pacjentki chętnie u nas rodzą. Pacjentki czują się u nas zaopiekowane. Także no myślę, że same superlatywy.
1: Takie historie to też, bo oprócz tej wiedzy teoretycznej jest wiadomo potrzebna wiedza praktyczna, ale też myślę, że takie umiejętności rozmowy z pacjentkami, one dużo dają?
0: Tak, bo my jako położne nie jesteśmy tylko położnymi. Jesteśmy też terapeutami, czasami fryzjerami, poprawiamy makijaże do zdjęć po porodach, wspieramy te pacjentki. Cały czas tak naprawdę są kompleksowo przez nas zaopiekowane, nie tylko położniczo.
1: Czego pacjentki boją się najbardziej przy porodach?
0: No przede wszystkim bólu. Bólu i strach, czy wszystko będzie w porządku.
1: To jak tutaj wygląda Pani rola, żeby właśnie ten ich strach trochę obniżyć?
0: A przede wszystkim, tak jak już Pan wcześniej wspomniał, więź. Trzeba jakąkolwiek relację z pacjentką nawiązać. Czasami jest to bardzo trudne, bo jeżeli już te skurcze są dość bolesne, to pacjentki niestety są trudne w kontakcie. No i trzeba taki ciepły, spokojny ton do nich przybrać przede wszystkim. Nasza rola jako położnych na bloku porodowym to jest przede wszystkim być przy tych pacjentkach, przyjąć poród, no i towarzyszyć w niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólu, które u nas w szpitalu są dostępne.
1: Teraz może takie pytanie trochę, żeby troszkę serducho poszło wyżej. To co sprawiło, że akurat Pani jest najlepsza, tak własnym obiektywnym zdaniem?
0: Moim obiektywnym zdaniem, szczerze, ja zawsze staram się pacjentkę traktować tak, jak sama chciałabym być potraktowana. Czasami potrzebuję takiego ciepła, przytulenia, a czasami jak trzeba działać, to potrzebuję kogoś, kto mnie po prostu naprowadzi, co ja mam tak naprawdę robić. I zawsze kieruję się tym, co sama chciałabym, aby ktoś w czymś mi pomógł.
1: Pacjentki od którego momentu ciąży już tutaj przychodzą i mogą się czuć jakby zaopiekowane już przez Panią?
0: Jeżeli chodzi o mnie w gabinecie, no to tak naprawdę od samego początku. A jeżeli chodzi w szpitalu, no to akurat ja pracuję na bloku porodowym, no więc stricte jakby do porodu, bądź jeżeli są jakieś komplikacje w ciąży typu nadciśnienie czy cukrzyca, gdzie trzeba wywoływać wcześniej te porody, no to takimi pacjentkami też wcześniej musimy się też na bloku porodowym zaopiekować.
1: Dużo mówimy o pacjentkach, ale one czasem przychodzą z kimś i no właśnie, czy zdarzają się takie historie, że na przykład, nie wiem, jakiś przestraszony pan również tutaj więcej czasem dopytywał niż sama zainteresowana?
0: Tak, jak najbardziej. No, tatusiowie są bardzo zaoferowani. Zawsze się uśmiechamy, jeżeli tata mówi, że my rodzimy, my jesteśmy, my chcemy, a tak naprawdę ja zawsze się pytam, ale ja nie chcę wiedzieć, co chce pan, tylko co chce żona, partnerka, bo to jej potrzeby w tym dniu są dla nas położnych priorytetowe. Tatusiowie oczywiście są i bardzo się cieszymy, jak są. Są bardzo pomocni. Wiele rzeczy, nie wiem, czy pomóc podnieść pacjentkę, czy podać wody, czy nakarmić po porodzie, czy przytrzymać maluszka po porodzie, tak, żebyśmy mogli się kompleksowo też po porodzie pacjentką zająć. Oni są no, niesamowicie pomocni, ale też są niesamowicie chaotyczni i czasami chcą za bardzo aż pomóc, co nie idzie w dobrym kierunku, bo denerwują położnych jakby nie denerwują, ale nasze rodzące denerwują, nie? I widzimy wtedy to, że no te mamy są niespokojne jednak, nie?
1: Zależy im i to jest najważniejsze. Tu, jeżeli chodzi o takie przygotowanie do porodu, no to na pewno jest wszystko wyjaśnione, jak to będzie się odbywało. Są jednak pewne sytuacje, kiedy no, dosyć ogólnie powiem trudne, czy takie często zdarzają się takie trudne historie, no i czy była w ostatnim czasie jakaś taka trudna historia, przed którą może warto przestrzec?
0: Trudne historie są. Jest to medycyna, jest to tak naprawdę blok porodowy. Jest to oddział zabiegowy. tu się w sekundę cokolwiek może zadziać. Wszystko jest dobrze, poród idzie pięknie, jedna godzina, druga, trzecia, jest rewelacyjnie, pozycje wertykalne, wszystkie możemy przyjmować z pacjentką, nic się nie dzieje i nagle albo krwotok, albo czynność serca dzieciątka spada, tak? Czyli to tętno takie, o którym zawsze wszyscy mówią. I takie sytuacje to czasami są sekundy. Trzeba w sekundy podejmować decyzje, w sekundy reagować. Naprawdę niewiele czasu jest i każde ręce wtedy do pomocy się przydadzą. Przed czym przestrzec? Tak naprawdę nie da się. Nie da się z wyprzedzeniem na bloku porodowym czegoś zrobić. Mogą być jakiekolwiek wykładniki, aczkolwiek nigdy do końca nie wiemy, jak co się zakończy.
1: To może taką jedną poradę dajmy, albo kilka. O czym przyszłe mamy powinny pamiętać, aby ten poród był dla nich jak najmniej stresujący?
0: Przede wszystkim powinny pamiętać nie tylko o sobie, ale powinny też pamiętać o tym małym człowieku, który noszą pod sercem, że temu człowieczkowi też jest bardzo trudno. Tak, że on też ten poród przeżywa. Tak naprawdę poród, ja zawsze moim rodzącym mówię, poród trwa tak naprawdę tylko chwilę w porównaniu do całego życia. A my kobiety jesteśmy tak silne, że na pewno sobie z tym świetnie poradzimy, świetnie sobie damy radę. Dużo wiary w swoje siły.
2: A z Adrianną Szwajkowską rozmawiał Bartek Łojewski.
3: Eskapiła News.
4: Chodziecka porcelana, znana w całej Polsce. Jaka jest jej historia, czym się charakteryzuje? O tym w dzisiejszym magazynie reporterów Radia Eskapiła. Zaczynamy.
5: Brzmi dumnie. Chodziecka porcelana. Ale gdyby tak zapytać na ulicy, w Pile albo w Chodzieży, skąd się wzięła i dlaczego jest taka wyjątkowa, to pewnie większość odpowiedziałaby tylko, bo ładna.
4: A za tym ładna stoi ponad 160 lat historii. Kilka spektakularnych wzlotów, parę bolesnych upadków i tysiące ludzi, dla których fabryka była po prostu centrum życia. I to nie tylko w samej Chodzieży, ale w całym regionie, także w Pile.
5: Zacznijmy więc od początku. Mamy połowę XIX wieku, zabudowania dawnego zamku Grudzińskich w Chodzieży i co dalej?
4: Dalej pojawia się kapitał niemiecki, który wtedy mocno inwestował w przemysł w Wielkopolsce. W roku 1852 w Chodzieży, wtedy nazywanej Chodziesen, powstaje fabryka fajansu. To jeszcze nie jest ta szlachetna porcelana, tylko tańsza, cięższa ceramika. Filiżanki, talerze, wazony, ale bez tej słynnej przeświecalności białego złota.
5: Czyli taki trening przed prawdziwą porcelaną?
4: Dokładnie. Opanowanie prostszej technologii fajansu było pierwszym krokiem. Prawdziwa porcelana pojawia się w Chodzieży pod koniec XIX wieku. W roku 1896 ruszają pierwsze wypały porcelany. Tyle, że nie od razu się udało.
5: Czyli klasyka. Wielkie plany, a rzeczywistość swoje?
4: Niemieccy właściciele boleśnie przekonali się, jak skomplikowany jest proces wypału i zdobienia porcelany. Przez kilka lat próbowali dojść do wysokiej jakości, ale wyroby nie zachwycały klientów. Zakład balansował na granicy bankructwa, a sytuację uratowała dopiero produkcja porcelanowych izolatorów na potrzeby przemysłu wojennego w czasie I wojny światowej.
5: Czyli zamiast eleganckich serwisów, izolatory i wojna. Mało romantyczny etap historii.
4: Mało romantyczny, ale kluczowy. Bo dzięki temu fabryka przetrwała do momentu, kiedy po odzyskaniu niepodległości wydarzyło się coś naprawdę ważnego. Upadający zakład kupił Ćmielów, czyli najsłynniejszy polski producent porcelany.
3: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
5: I tu wchodzimy w etap porcelana polska z Chodzieży, prawda? Co się wtedy zmieniło?
4: Zmieniło się prawie wszystko. Ćmielów utrzymał markę Chodzież jako osobny znak towarowy, ale przysłał do Wielkopolski swoich najlepszych specjalistów. Technolodzy, projektanci, inżynierowie, oni podnieśli jakość chodzieskich wyrobów do najwyższego poziomu. Porcelana z Chodzieży zaczęła zdobywać nagrody na wystawach krajowych i zagranicznych.
5: Brzmi jak gotowy przepis na sukces, a jednak wiemy, że to nie była bajka z prostym happy endem.
4: Bo na drodze stanął światowy kryzys gospodarczy. Fabryka miała świetny produkt, ale trudne czasy nie pozwoliły na spektakularne zyski. Natomiast to, co wtedy wypracowano, technologie, umiejętności załogi, zaprocentowało po wojnie, szczególnie w drugiej połowie XX wieku.
5: I tu dochodzimy do tego złotego okresu, o którym opowiada Dorota Marciniak, ceramiczka, która przyjechała do Chodzieży w roku 1970.
4: Tak, ona trafiła do miasta, w którym działały trzy zakłady ceramiczne. Dwa produkowały porcelanę, jeden porcelit. Wszystkie razem tworzyły chodzieskie zakłady porcelany i porcelitu, największy w Polsce ośrodek produkujący porcelanę i porcelit stołowy.
5: I to nie jest przenośnia, że fabryka żyła. W latach 70. pracowało tam ponad 3000 osób. Statystycznie co siódmy mieszkaniec Chodzieży był związany z zakładem.
4: Dorota Marciniak nazywa tę fabrykę wręcz matką karmiącą, bo to nie był tylko zakład pracy. To była szkoła przyzakładowa, technikum ceramiczne, punkt konsultacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. Można było zdobyć zawód, a nawet tytuł inżyniera, nie wyjeżdżając z regionu.
5: I to się przekładało na całe miasto. Przecież wiele inwestycji w Chodzieży powstało przy udziale zakładu. Amfiteatr, pływalnia, przejście podziemne.
4: Dokładnie. Dział budowlany fabryki pracował nie tylko dla samej porcelany, ale też dla miasta. A jednocześnie w środku zakładu działy się rzeczy technologicznie bardzo nowoczesne jak na tamte czasy. Piece tunelowe, linie formierskie, elewatory przenoszące półfabrykaty między kondygnacjami.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
5: Zanim jednak dojdziemy do tych tuneli i elewatorów, zatrzymajmy się przy jednym bardzo konkretnym miejscu. Zakład numer 3 przy ulicy Kasprzaka, bo jego start został opisany w niezwykłym raporcie.
4: To prawdziwa perełka archiwalna. Raport z rozruchu zakładu numer 3 chodzieskich zakładów porcelany i porcelitu wydano w zaledwie 13 egzemplarzach. Jeden z nich trafił w ręce Doroty Marciniak, która dziś pracuje nad publikacją o chodzieskiej porcelanie.
5: I z tego raportu wyłania się obraz fabryki, która startuje z wielkimi ambicjami, ale też z całą listą problemów. Zacznijmy od tego, po co w ogóle budowano zakład numer 3.
4: Budowę rozpoczęto w roku 1962. Początkowo planowano produkcję porcelitu stołowego, ale szybko zmieniono koncepcję. Uznano, że istniejący zakład porcelitu jeszcze sobie poradzi. Natomiast porcelany, jak mówi Dorota Marciniak, ludzie pragnęli wtedy jak powietrza. Więc zakład numer 3 przestawiono na porcelanę.
5: Plan był ambitny. Uruchomienie fabryki 1 marca 1965 roku. Udało się?
4: Nie. Opóźnienia w dostawach, montażu, próbach maszyn. W raporcie czytamy, że termin po prostu okazał się nierealny. Pierwsze wydziały, szlamownia i formownia, przekazano do rozruchu dopiero 16 marca. Tydzień później ruszyły odlewnia, piece, szkliwiernia i sortownia biała.
5: A te wszystkie gazogeneratory, kompletownie białe, malarnie, brzmi jak osobne miasteczko.
4: Trochę tak. Gazogeneratory wystartowały 21 kwietnia, a kompletownia biała, malarnia, pakownia i magazyn wyrobów gotowych dopiero 8 lipca. I co ważne, przekazanie do rozruchu nie znaczyło, że wszystko działało. Często maszyny były jeszcze w montażu, trwały próby.
5: A kto to wszystko ogarniał? Bo to musiała być armia ludzi.
4: Na czele zespołu rozruchowego stał zastępca dyrektora do spraw technicznych, inżynier Ryszard Bernardelli. Jego zastępcą był główny mechanik Stefan Prusak. Był technolog rozruchu, kierownicy poszczególnych węzłów. Szlamowni, formowni, pieców ostrych, pieców elektrycznych, energetyki, inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Do tego mistrzowie rozruchu. Od szlamowni przez modelarnię, odlewnię, szkliwiernię, aż po sortownię.
5: Brzmi jak obsada filmu o wielkiej fabryce.
4: I trochę tak było. Tyle, że scenariusz pisała rzeczywistość. Braki kadrowe, niedokończone instalacje, prototypowe urządzenia o różnej jakości. Załogę tworzyły głównie kobiety i młodzi ludzie, często świeżo po zasadniczej szkole zawodowej, na rocznym stażu. Zanim ruszyła produkcja, malowali maszyny, sprzątali hale, kończyli wykończeniówkę.
3: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
5: A kiedy wreszcie pojawiła się ta pierwsza prawdziwa masa ceramiczna?
4: 20 maja 1965 roku. Dwa dni później, 22 maja, zaformowano pierwsze półfabrykaty. 13 maja, tu daty się zazębiają, bo różne procesy szły równolegle, rozpalono pierwszy piec do wypału ostrego. Pierwszy wózek z wypaloną porcelaną wyjechał z pieca 19 lipca.
5: Czyli od planowanego startu w marcu do pierwszej wypalonej porcelany minęło kilka miesięcy ciężkiej walki z techniką.
4: I to nie koniec. 12 sierpnia zaczęto podgrzewać piec elektryczny do wypalania dekoracji, a pierwsze dekorowane wyroby uzyskano 27 sierpnia. A mimo to na dzień 30 września, kiedy zakład oddawano do wstępnej eksploatacji, wciąż brakowało sprzętu.
5: W raporcie jest taki bardzo konkretny fragment. Zamiast 65 wózków piecowych – brak. Zamiast 92 stanowisk malarskich – 25. Zamiast 83 stanowisk kalkarskich – 11. Zamiast 3 pieców do dekoracji – 2.
4: I dlatego końcowa ocena brzmiała – zakład może pracować, ale osiągnie tylko od 50 do 70% projektowanej mocy. Mimo to, to był przełom. Zakład numer 3 stał się później jednym z filarów chodzieskiej porcelany.
5: A dziś ten raport, wydany w 13 egzemplarzach, jest sam w sobie skarbem. Dorota Marciniak wypożyczyła go z fabrycznego archiwum, spisała najciekawsze fragmenty i razem z Towarzystwem Miłośników Ziemi Chodzieskiej planuje pełną digitalizację.
4: Co ciekawe, z całego kierownictwa rozruchu żyje już tylko jedna osoba – Józef Masłowski, kierownik węzła formowni. To pokazuje, jak szybko ta historia przechodzi z pamięci żywej do archiwów.
3: Historia miasta w radiu SK Piła.
5: Zostawmy na chwilę daty i nazwiska. Porozmawiajmy o tym, co widać na stole. Co właściwie wyróżnia chodzieską porcelanę?
4: Po pierwsze, cienkościenność i elegancka biel. Po drugie, wzornictwo. Klasyczne dekoracje z kwiatami, owocami, ornamentami geometrycznymi. Do tego wzory artystyczne, inspirowane naturą i sztuką współczesną oraz nowoczesne, proste, geometryczne linie. I oczywiście złocenia, które przez dekady były znakiem luksusu.
5: No i ten słynny fason Iwona. Wiele osób myśli, że Iwona to te różyczki na brzegu talerza. A tymczasem?
4: Tymczasem Iwona to kształt, fason. A dekoracja, którą większość ma przed oczami, w zakładzie nazywała się 4191 plus złocenia. Dorota Marciniak mówi, że to był absolutny przebój ekonomiczny. Rynek domagał się właśnie takich wyrobów, kojarzących się z dobrobytem, z lepszym życiem.
5: I to jest ciekawy moment w historii wzornictwa, bo wcześniej nad wszystkim czuwał Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Projektanci, artyści, wysokie standardy. A potem przyszły lata 80. i 90. i zaczęła się dyktatura rynku.
4: Zakłady produkowały nie to, co zatwierdził Instytut, tylko to, co się najlepiej sprzedawało. Iwona w dekoracji z różyczkami była idealnym przykładem. Można było sprzedać praktycznie każdą liczbę kompletów. W zestawie były nie tylko serwisy obiadowe i kawowe, ale też wazony, świeczniki, etażerki, tacki, a nawet zegary.
5: Czyli cały dom w Iwonie. A jak to wyglądało w domu samej Doroty Marciniak? Ona przyznaje, że słynnego fasonu z różyczkami nie ma.
4: Ma za to serwis Camellia, elegancki z delikatną złotą obwódką, używany na święta i przyjęcia. Na co dzień różne, raczej niedekorowane fasony chodzieskie. A jej największym skarbem jest garnitur w unikalnym fasonie Gracja, zaprojektowany przez Zofię Wojtas. Reliefowany, bogato złocony, bardzo trudny w produkcji, dlatego nie wszedł do długiej serii.
5: I jeszcze fason Berni, też Zofii Wojtas, klasycystyczny, w dekoracji malarskiej. Jeden z pierwszych zestawów porcelany w Belwederze. To pokazuje, że chodzieska porcelana trafiała nie tylko na stoły w blokach i domach jednorodzinnych, ale też do najbardziej reprezentacyjnych miejsc w kraju.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
5: A jednak ta historia ma też bardzo trudny finał. Dorota Marciniak mówi wprost, zamknięcie przemysłu ceramicznego w Chodzierze to dla miasta tragedia.
4: W roku 1991 zamknięto zmodernizowany, historyczny zakład porcelany z przełomu XIX i XX wieku. Ostatni przestał działać zakład numer 3 z roku 1965. Dziś przy nim funkcjonuje już tylko sklep, w którym sprzedaje się porcelanę przywożoną z Ćmielowa.
5: Ćmielów przejął kilka chodzieskich fasonów i nadal je produkuje. Z jednej strony to ciągłość tradycji, z drugiej symbol tego, że w samym mieście piece wygasły.
4: Dla wielu rodzin w Chodzieży to był dramat. Przez pokolenia ktoś z rodziny pracował w fabryce. Nagle ten świat się skończył. A jednocześnie porcelana z Chodzieży zaczęła żyć drugim życiem w rękach kolekcjonerów.
5: Dorota Marciniak mówi o około 12 tysiącach osób z Polski i z zagranicy, które aktywnie zbierają chodzieską porcelanę. Szukają każdego fasonu, każdej dekoracji, odtwarzają nazwy sprzed wojny, porządkują wiedzę, której w samych zakładach już nikt nie pamięta.
6: To jest piękne w ceramice. Przetrwa więcej niż fabryczne mury. Archeolodzy datują całe kultury po fragmentach naczyń. Podobnie będzie z odzieżą. Nawet jeśli przemysł zniknął, wyroby zostaną w domach, muzeach, kolekcjach.
5: I wciąż są używane, bo chodzieska porcelana to nie tylko eksponat w kredensie. To codzienne filiżanki, talerze w restauracjach, zastawy hotelowe. Połączenie funkcjonalności i luksusu.
6: Dziś marka Chodzież formalnie istnieje w ramach polskiej grupy porcelanowej, obok Ćmielowa i Lubiany. Produkcja odbywa się gdzie indziej, ale na rynku wciąż są serwisy sygnowane nazwą Chodzież. Od klasycznych, kwiatowych, po nowoczesne, minimalistyczne.
3: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
5: Kiedy patrzy się na tę historię z perspektywy Piły i regionu, widać coś jeszcze. Jak bardzo jeden zakład może kształtować tożsamość całego miasta.
6: W Chodzieży były czasy, kiedy działy się rzeczy niezwykłe, jak mówi Dorota Marciniak. Największy w kraju ośrodek porcelany i porcelitu stałowego, tysiące miejsc pracy, własne wzornictwo, współpraca z najlepszymi projektantami, a jednocześnie zwykłe rodzinne historie, serwis przekazywany z pokolenia na pokolenie, filiżanka po babci, talerz, który pamięta pierwszą komunię.
5: I może właśnie dlatego chodzieska porcelana budzi dziś tyle emocji, bo to nie jest tylko ładny talerzyk. To kawałek lokalnej pamięci, zamknięty w cienkiej, białej ścianie z delikatnym złoceniem.
6: A im dłużej fabryka jest zamknięta, tym bardziej rośnie wartość tego, co po niej zostało. Nie tylko materialna, ale też symboliczna. Tak jak nie zapomina się o miśni, korcu czy baranówce, pierwszych ośrodkach porcelany na ziemiach polskich, tak w historii zawsze będzie miejsce dla Chodzieży jako dużego, ważnego centrum ceramiki.
5: I może gdzieś w kredensie, w Pile albo w małej wsi pod Chodzieżą stoi właśnie filiżanka, która przeszła przez ręce formierki z zakładu numer 3, wypaliła się w tym problemowym piecu, a dziś jest po prostu ulubioną filiżanką do porannej kawy.
6: A obok niej cała opowieść o ludziach, technologii, sztuce i mieście, które przez ponad 160 lat żyło porcelaną jak powietrzem.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: to promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie oddychać. Dlatego znów bieg przed siebie dalej, póki mnie wena nie zrywa na rejs. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.